0: Melo Radio.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: iPad, tak jak nie będziemy razem, to nie wiesz, że miło.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którym czytam drinku, przyszedł mi pomysł. No nie ma, bo 11 latach się przekazał. No właśnie.
2: To jest moja nagroda.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza. Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
4: Dominik Jaskulski. W tym programie będzie o iławskiej kulturze i ciekawych artystach. Rozmawiam z Markiem Kałużą, iławskim rzeźbiarzem, który opowiada o niezwykłej pracy, którą przygotował dla prezydenta.
5: Ja z małego miasta nie zawsze osobiście dostaję takie zamówienie od prezydenta, no ale z okoliczności wynikającej od biznesmenów okolicznych, skoro oni mają wizytację, czy przebywa głowa państwa u nich w obiekcie i tak dalej, i robić. Ja nawet miałem zaszczyt, kiedyś był prezydentem pan Kwaśniewski. Kiedy był w Iławie, też głowę konia otrzymał pan prezydent Kwaśniewski. Był to prezent, który spontanicznie był wręczony, telefon, że szybko trzeba coś dać. Także i dla mnie jest wielkim zaszczytem, jestem dumny jako obywatel. Jeszcze mam odznaczenie od prezydenta i każdy następny, który będzie, bardzo proszę o zlecenie.
4: Chciałem zapytać, właśnie tak dopytać bardziej, jak wyglądała ta rzeźba?
5: Były to postacie, może nie ptaków, no może nie godła, takie statuetki wystylizowane, taki orzeł, bo no, firma taka znana, meblarska, to zamawiała i to było wręczane. Miałam mieć w atrybucie, tam na postumencie, był ten atrybut meblarski i orzeł nie pasowałby jako no, taki ptak, nie pasowałby jako godło, to byłaby obraza godła. Był to taki stylizowany postać orła, która no właśnie no pasowała do tego prezentu, który tam trzymała w szponach. Także i samo to, że właśnie, że to było wręczone i chciałem zaznaczyć, że pan ten biznesmen, który to, dla którego robiłem, ma do mnie wielki szacunek przez to, że właśnie wykonywałem to ja. Jeszcze mu wykonywałem kilka innych rzeczy, które tylko powiedział, że Kałuża ma to zrobić, nie tam, nie ktoś inny, tylko Marek Kałuża. Czuję się zaszczycony również, także tu to, mówię, były takie wystylizowane statuetki orła.
4: Twoja druga strona, natura, po części związana oczywiście z tym, co robisz, to stowarzyszenie. Na pewno to jest tak, że też dzisiaj artyści no, przychodzą trudne chwile. Nie ma pieniędzy, nie ma wielu rzeczy, a i tak mimo wszystko udaje wam się organizować i zwłaszcza latem, od czasu do czasu no, spotykacie się, coś tworzycie, próbujecie aktywizować to artystyczne środowisko też, bo cały czas jak gdyby dochodzą do was nowi ludzie.
5: Powiem ci, że stowarzyszenie, które założyłem, byłem pomysłodawcą wraz z Wiesławem Witkowskim, moim kolegą, który jest sekretarzem naszego stowarzyszenia. Założyliśmy je w 2000 roku i później tylko już odłamy są innych stowarzyszeń, które, bo niektórzy odchodzi, i może się tam coś nie pasowało, założyli nowe. No i my tutaj można powiedzieć, że jesteśmy, no, prawie czujemy się jak seniorzy po 60, 65 lat i tak dalej. I zauważyłem, że to jest inna obsługa tych artystów. Oni, gdy ja, mamy galerię w amfiteatrze i latem tam funkcjonujemy, wystawy, Jurek Witkowski, Marek Dolecki. Marek Dolecki 75 lat. Zauważyłem, że jestem takim, no może nie ich guru, ale przez to, że tak mi się, coś mi się udaje. No, czy przychodzą turyści, i oni za mną. Ja się schowam do pracowni, do przedszkola. Dziś rano był Marek Dolecki, Wiesław Witkowski na kawie. Znaczy oni przychodzą, się naładowują i ja, moje stowarzyszenie, które właśnie mówię, jestem prezesem, oni mnie, dosłownie jestem ich ojcem. Ja się czuję, że muszę się opiekować. No, są nawet rzeczy prywatne i naprawdę ja zauważyłem, że chyba to ma sens, że oni nie mają tej aktywności, tej młodzieńczej już takie, że siły przebicia i tak dalej. Zauważają, że w kuźni talentów nawet gdy siedzą, nawet gdy kawę piją, ja ich zawsze mówię, ludzie, obrazy, sztalugi, malujemy, nie ma czasu, w ogóle nie możesz tu siedzieć jako jakiś osobnik, tylko jako artysta wolałbym, bo turyści tego chcą zobaczyć przy pracy Kałużę, Wiesława Witkowskiego, Jurka, Marka Dolecki, Marek Dolecki w tym roku też mnie zrozumiał, do kuźni talentów zaczął, szkoda, że przy końcu wakacji, przywozić swoje rzeźby, obstawił całą scenę, wszystkie pinie, wszystkie kamienie, na których usadowił swoje rzeźby, nagle ale to było coś pięknego. Ile ludzi to oglądało jego sztukę. Nawet był zadowolony, bo kilku zachwyconych nabyło jego pracę. Ja mówię, to stowarzyszenie moje mi chyba trafia, że naprawdę będziemy niedługo na pogrzeby swoje chodzić. Nie wiem, czy kto pójdzie na, czy to na mój, ale coś takiego jest na rzeczy, że my tak się zestarzyliśmy. Ja ich chcę pobudzać, że potrząsam nimi. Oni obiecują, że się uaktywnią. No Wiesław mniej obrazów maluje, ale no twierdzi, że duchowo mu starczy tyle, ile namaluje. Jurek Witkowski, bardzo płodny artysta w galerii, w amfiteatrze ma ze 100-200 obrazów. Latem, jak są jazz, różne imprezy, on się wystawia i to bardzo pięknie to wygląda. Marek Dolecki, ten nasz taki senior naprawdę, który był uczniem mojego teścia Jana Kowalskiego, on chyba też ma ze 100 rzeźb. Dosłownie no trzeba je będzie chyba z dwoma busami wywieźć, kiedy on będzie chciał je zabrać. Dużo tych rzeźb mamy w tym amfiteatrze i to może znowu tak sobie myślę, czy ja im nie daję tego przykładu, że skoro ja nie mam prawie zero rzeźb, ja mam ciągle zero rzeźb, ale przecież rzeźbie, gdzie są rzeźby? Ja im mówię, róbcie przy ludziach, musicie się pokazywać, musicie być aktywni, żeby zobaczyć, bo teraz nie wiadomo, czy autor jest autorem tej rzeźby, czy malarz jest autorem tego obrazu. Świetnie, gdy turysta zauważy autentycznego malarza. Przecież na całym świecie, jak wszyscy wędrujemy i tak dalej, gdy zobaczysz w Paryżu, w Egipcie, nawet Araba, który tłucze w miedzi jakiś talerz. Miło jest popatrzeć, miło, że ich ma setki zrobionych na maszynie gdzieś tam z tyłu na zapleczu, ale ten ręczny, gdyby wziąć z jego ręki, bardzo fajnie kupić. Także nadeszła taka moda, że teraz turystyka nie opiera się, że wszystko, bo sklepy są zawalone chińskimi rzeczami, czego tam nie ma, naprawdę rzeźbą też mogą być rzeźby stać zrobione, nie obrażając Chińczyków, ale załóżmy, one są masowo, przemysłowo wytwarzane. I teraz nadeszły czasy, kiedy ludzie doceniają autentyczną osobę, autentycznego artystę, który siedzi, maluje, jakoś tam wyceni tą swoją pracę. Oni chcą nabyć tą pracę, a nawet nie te, które tam gdzieś daleko są ukryte, bo nie wierzą, czy autentycznie może ona powstała w tym miejscu i tego artysty. Także ja zawsze mówiłem moim kolegom, kochanym rzeźbiarzom, malarzom, tak dalej, ludzie, twórzmy na żywo, pokazujmy się w mieście. I poniekąd to jest korzyść dla miasta, bo tworzymy też taką fajną kulturę w mieście, że czy na Deptaku, czy w amfiteatrze, czy w Kuźni Talentów, zauważyłem, że turyści to chcą zobaczyć w Iławie. Przecież nie mamy super zabytków, niewiele rzeczy jest do zobaczenia, ale artystę przy pracy zobaczy, to jest cała przyjemność. I moje stowarzyszenie tych moich seniorów kochanych, tak dalej, których ja inspiruję, myślę, bo oni beze mnie ciągle, nawet uwaga, fajna rzecz, bardzo jestem znowu dumny z tego. Marek Dolecki wykonywał ostatnio takie zlecenie, jakieś dzięcioła. No i mówi, Marek, jak to zrobić? Ja tu albumy mam z dzięciołami, więc wydrukowaliśmy, zobacz, pióra, analizowaliśmy, że tak ma wyglądać, tak. Marek Dolecki wykonał. Bardzo zadowolony był ten pan, dla którego wykonywał postać dzięcioła. I Marek Dolecki przyszedł do mnie do pracowni i mówi, że chce zrobić, bo Marek Dolecki robi taką sztukę sakralną, albo jakieś ptaki. Ja mówię, ale tak go pobudziłem, bo ma świetny materiał. Nabył świetną lipę, taką nawet, leczy go taki lekarz, który jest ciekawym człowiekiem, robi ule takie dla dzikich pszczół, dłuta Marek mu, że go leczy, dał mu dłuta w prezencie. Ten pan doktor tym Markiem się tak opiekuje, że wydzwaniają do siebie. Pan doktor pozyskał lipę, dał Markowi połowę tej lipy. Świetny materiał rzeźbiarski. Ja Marka pobudziłem, Marek posklejał sobie takie duże formaty i nagle pyta Marek, mówi, co z tego mam zrobić? Ja mówię, Marek, starczy już tych Jezusów, starczy. Weź teraz zrób, mówię, ostatnią wieczerzę, wiesz. Ja mówię, to będzie kapitalne, to coś, co cię, nie będzie ciebie, ale to będzie bardzo, bardzo przenoszone z mieszkania do mieszkania. Będą wnuczki, prawnuczki, prawnuczki, o to będą się bić. Marek tego, świetnie mu wyszedł, ten tak pochwalony. Zrobił postać, jakąś głowę Jezusa. Dziś mi pokazał, jak pomalował. Zacząłem go inspirować, bo żeby troszeczkę wyżej, spiął się wyżej, żeby troszeczkę pobawił się farbami, żeby fakturą i tak dalej. No, nie zjadłem wszystkich rozumów, ale może jestem dla nich jakąś taką osobą, która coś co nieco wie o rzeźbieniu. No i Marek ruszył do rzeźbienia. Jestem ciekawy, sprawdzę, jak mu idzie robota.
4: to jest twoje też zadanie, jesteś szefem tej organizacji i dlatego właśnie ci artyści często też jak gdyby no inspirują się twoim sposobem marketingu, można tak to powiedzieć, artystycznego. To może będzie okazja, żeby w końcu wszystkie prace wystawić. Wiem, że się zanosisz na taki projekt, choć nie jest łatwo, bo brakuje czasu zwyczajnie. No właśnie, bo już wiem, że masz taki pomysł na to.
5: Właśnie od początku rozmowy, jak powiedzieliśmy, chcę, obiecuję sobie, Boże, jak ja o tym marzę, jak ja tego pragnę, ja chcę być połychtany, ja chcę być pochwalony, ewentualnie skrytykowany. Każda krytyka dla mnie niesie mnie, ponieważ nawet gdy ktoś tam powie, jak kiepsko, czy co, nie wiem, nie wyobrażam, na pewno tacy będą, to ja chcę podsumować swój okres pracy. Już, tak można powiedzieć, 43 lata pracy twórczej, czas najwyższy, taki miks mojej twórczości, ale na wyżyny rzeźbiarskie się wspiąć i, a przez to, że podkręciłem sobie, utrudniłem sobie to moje marzenie, że w różnych gatunkach drewnach, w tych, których nawet rzeźbiarze nie robili, teraz nawet zauważyłem, przypadki sprawiają, że nagle rzeźbię wakacji, która była wycięta gdzieś nad bagienkiem, tam jest taki projekt zrobiony, taki wybieg dla psów. No i dostałem taką propozycję, czy pan chce tą chudą akację? I stwierdziłem, że drewno, które pozyskuję z historią, to ono będzie takim myślą przewodnią tej wystawy. Czyli nie będzie to lipa, której ma milion. Boże, będą palić chyba latami tą lipę, jeżeli, bo już robaki zjadają. Niektóre, bo w takich halach leży po 20 przyczep takich traktorowych. Olbrzymie ilości lipy mam. Także ja będę je rozdawał niedługo. Także mówię, ale mnie fascynują różne gatunki drewna. I właśnie w tej wystawie chcę drewno z historią. Czyli jabłoń wycięta, która rosła 100 lat. Grusza, śliwka, czarny dąb. Właśnie już się chwaliłem wiele razy w tych wywiadach. On ciągle czeka. Przybyły nowe kawałki. Są pale prawie czarnego dębu, który był usadowiony tartak, a w tej chwili tam, w tym miejscu jest stary tartak restauracja. I ja mam pale z tych, to jest te obiekty, które stały na tych palach i te pale są zdrowe, niezupełnie czarne. Są połowie brązowe, połowie lekko czarne. Z tego właśnie tak sobie wymyśliłem, że na tej wystawie prace, które powstaną z tego materiału, będą miały opowieść, skąd pochodzi materiał. Mam drewno egzotyczne, jakiś machoń, heban, tak dalej, no może nie jest stare, ale przez to, że jest egzotyczne, też będzie do nich jakaś opowieść dopowiedziana, ale jeszcze mówię tym moim marzeniem, bo ja muszę, bo się uduszę, zrobić taką wystawę, gdzie skoro w tej kuźni talentów, że sobie wymyśliłem, nazbierałem mnóstwo artefaktów. Ich jest one się powielają po 10-krotnie. Ja już wymyśliłem, jak ja je użyję. Użyję artefakty do rzeźb. Czyli jeżeli mam z 15 żelazek, 10 gdzieś, zrobię praczkę. Jakąś kobietę, jakąś taką, czy co prasuje. I ona będzie miała te żelazka. Takie coś wymyślę sobie. Mam dużo artefaktów związanych z końmi. Chcę postaci koni, łby końskie, spodków, które będą, no takie rzeźby, bo spawarkę nabyłem i zamierzam to jedno z drugim połączyć. Także ta wystawa będzie moją taką podsumowaniem mojego warsztatu, a jednocześnie chcę pokazać, że Marek Kałuża nie tylko rzeźbisowy, jak zobaczyłeś na moim kapeluszu, w którym siedzę i udzielam tego wywiadu. Ja tych kapeluszy mam z 10, kupiłem sobie różne kolory. Uwaga, stwierdziłem, że Marek Kałuża, było mu coś tam na głowie. Nosił bejsbolówki, ale Marek Kałuża stwierdził, że te sportowe bejsbolówki no już mnie, nie chcę, żeby mnie utożsamiały, bo to jest tylko taki wybryk, ale jednak kapelusz, czyli jak skoro już mam te 10 lat swoje, to mówię, kapelusz będzie mnie tak troszeczkę ozdabiał i jednocześnie będzie pokazywał, że dojrzałym mężczyzną jest Marek Kałuża. Stwierdziłem, że te kapelusze wiele komplementów otrzymuje. Świetnie wyglądasz w tym kapeluszu, świetnie w tamtym wyglądasz. Kapeluszu nabyłem ich chyba z 10 mam. Różne kolory, brązowe, czarne, takie z lepszej takiej słomki, bo są kilkaset złotych nawet kosztuje, jak stwierdziłeś. Te sowy są u miejscowych jubilerów kupywane też, żeby mnie uszlachetniły, no i żeby ewentualnie to świetnie wyglądało. I stwierdziłem jedno, że skoro takim wyrzeźbiłem z milion tych sów, które się ciągle sprzedają, Marek Kałuża na tej wystawie może zrobi sowę milion pierwszą, ale będzie to inna. Na pewno inna, bo muszę się wykazać, że nie tylko Marek Kałuża, ale jakieś pamiątki. Stwierdziłem, że te kapelusze, fartuchy, które sobie poszyłem ze skóry, mają też loga sów. Dzieciom zakupiłem za własne pieniądze również fartuchy skórzane. Tam pisze pracownia Marek Kałuża, ale również są symbolem, logo jest sowa. I uwaga, dzieciom, którymi będziemy, jak będziemy zaproszeni przez Iławskie Centrum Kultury, gdzieś na Dzień Dziecka, czy z okazji Wielkiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to ja tak, kupiłem z 20 fartuchów Krawcowa poszyła mamy Loga, kupiłem z 20 kapeluszy dla dzieci, różowe, czerwone, żółte, czarne, brązowe, na wszystkich są sowy. I teraz jak sobie wyobrażam, wyobraźnia mnie ponosi pan Dominik. Będzie przechodził, będzie chciał wywiad zrobić, będziemy bardzo widoczną grupą rzeźbiarską. Skoro mistrz będzie w kapeluszu, fartuchu, moje dzieci, których uczę rzeźbić, mają jak zwykle kolorowe, fajne ciuchy. I gdy przywdzieją fartuchy w kolorze brązowym, skórzanym, czarnym i kapelusze, dziewczyny ubiorą, jakie będą chciały. Mam różowe, mam czerwone, mam żółte, brązowe i wtedy będziemy osobami zauważeni, rzeźbiarze.
4: Mówił Marek Kałuża, opiekun Kuźni Talentów w Iławie i wielu pracowni rzeźbiarskich w regionie.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
4: Dominik Jaskulski.
0: Nasze miasto.
4: Zapraszam na kolejną podróż z historią. Tym razem będzie o fotografii. Moim gościem jest Michał Młotek, twórca internetowego muzeum w Iławie. To chyba ciekawe zagadnienie, zwłaszcza dla Ciebie, związane z historią miasta i pewnie też wielu ciekawych miejsc.
9: To jest temat, który regionaliści, kolekcjonerzy bardzo często traktują po macoszemu. Pocztówki, zdjęcia kartonikowe są tak czymś, co jest dość popularną pamiątką z dawnej Iławy. Często po prostu oczywistą, nie zwracamy na nią uwagi, a jest niezwykle, to jest materiał taki niezwykle wartościowy, cenny, chociażby do pewnych rozważań. Oczywiście możemy myśleć o tym w kategoriach zdjęć na przykład przedwojennych, które ukazują nam urok dawnej Iławy, ale zwróćmy uwagę chociażby na to, jak Iława zmieniła się od lat 70. Zdjęcie dzisiaj Iławy z lat 60. sprzed na przykład budowy Starego Miasta albo sprzed budowy tych większych osiedli, to jakbyśmy patrzyli na dwa zupełnie różne miasta. Nie tak dawno, a jednak tak wiele się zmieniło. Dlatego taka działalność chociażby Czesława Wasiłowskiego, naszego iławskiego nadwornego, wiernego fotografa, jest niezwykle cenna, bo to jest człowiek, który zdokumentował nam Iławę w ostatnich kilkudziesięciu latach i bez niego nie wiem, czy poza obrazami zapisanymi w pamięci ludzkiej bylibyśmy sobie w stanie wyobrazić, jak na przykład wyglądała dawniej niepodległości albo Konstytucji 3 maja, gdzie którędy pędzono krowy na przykład, no bo takie też fotografie się zachowały. No ale porzućmy te lata powojenne i przejdźmy na moment do okresu przedwojennego, bo już nieraz mówiliśmy o tym, że to wojsko napędzało różnego rodzaju usługi, to wojsko ściągało różnego rodzaju usługi do miasta i ściągało też sporo

0: na przykład.
1: Fotograf pojawiał się w mieście i wszyscy ściągali, no każdy chciał mieć zdjęcie, no ale część zdjęć trafiała później też były to reprodukcje tych fotografii, które na przykład były w sprzedaży jako pocztówki, no to do tych zdjęć wybierano tych najlepszych, najlepiej ubranych, najbardziej dostojnych. Czasem udało się namówić żołnierzy na przykład też do tego. I to są te fotografie pierwsze z przełomu XIX i XX wieku. Nie ma ich wiele, ale są niezwykle ciekawe. No, wiadomo, że fotografowano te najbardziej atrakcyjne miejsca. W naszym przypadku była to ulica Dworcowa Lubawska, czyli dzisiejsza ulica Niepodległości, z tą taką ścisłą, piękną zabudową charakterystyczną dla Iławy. Były to takie obiekty jak dworzec pierwszy. No, właśnie to dzięki fotografii wiemy, że ten dworzec neogotycki, który dzisiaj stoi, to nie był pierwszy dworzec. Tam stał już wcześniej inny dworzec, który rozebrano trochę później. To właśnie dzięki fotografii to wiemy, nie? Dopiero później gdzieś wypłynęły plany, ale to fotografia nam to zdradziła. Można było fotografować zabudowę, no wiemy to, bo zachowały się przecież fotografie, ale nie można było fotografować jakichś takich, czy takich bardziej szczegółowych fotografii nie można było wykonywać, czyli nie można było podejść do strażnicy na przykład, ale można było zrobić zdjęcie z daleka i takie fotografie mamy, chociaż zdarzają się też fotografie, i to jest duża ciekawostka, z lotu ptaka, na których widać dokładnie, to i w ogóle jeden z moich cenniejszych fotografii, zdjęcie koszar artylerii, czyli dzisiejszego zakładu karnego, zdjęcie z lotu ptaka, gdzie dokładnie widać, gdzie były budynki administracyjne, gdzie były budynki cywilne, gdzie były budynki wojskowe, także to jest akurat zdjęcie z lat 30., więc w ogóle już jakby biorąc pod uwagę to, że jak bardzo strzeżono tego dostępu do tego typu miejsc, to jest jakaś ciekawostka. No i skoro jesteśmy już tutaj przy tematach wojskowych, no to te pierwsze atelier w Iławie otworzyły się dlatego, że właśnie było zapotrzebowanie, bo służyli tutaj żołnierze z Niemiec, całych, praktycznie ze wszystkich prowincji. No i każdy chciał wysłać do swojej rodziny, nie wiem, do Monachium, do Dortmundu, do Berlina zdjęcie stąd właśnie. I tak pojawiły się w Iławie pierwsze atelier. Te fotografie były wykonywane w jakichś inspirowanych miejscach, właśnie w tych zakładach fotograficznych. Też w koszarach mamy takie fotografie, ale też na przykład w miejscach ćwiczeń. Jak na przykład ja mam u siebie zdjęcia w swojej kolekcji, one też są opublikowane na stronach internetowego Muzeum Iławy, zdjęcia ze strzelnicy, gdzie widać jak żołnierze ćwiczą po prostu strzelanie. Te zdjęcia były wydawane w formie takiej kartonikowej. Tych zdjęć w internetowym Muzeum Iławy można zobaczyć kilkanaście, ale też w formie pocztówek, i w takiej formie były też opisywane z tyłu i wysyłane. Tych zdjęć też jest trochę.
2: No właśnie, fotografia w czasach trudnych i pewnie bardzo dużo kosztowała taka pojedyncza usługa. Czy każdy mógł korzystać z takiej, no nie wiem, pewnie na tamte czasy niesamowitej technologii?
1: To była pewna ciekawostka i w momencie, gdy się fotografowie pojawiali, ci wędrowni chociażby, czy później już jakieś istniały atelier, no to myślę, że no to było to drogie stosunkowo. Nie był to towar pierwszej potrzeby, ale jednak mieszkańcy sobie pozwalali na ten luksus. Fotografowali siebie, fotografowali swoje rodziny. Później już, gdy no, jakby te usługi staniały, no to tych zdjęć też się pojawia już gdzieś tam po pierwszej wojnie światowej trochę więcej. W ogóle mamy nazwiska też tych fotografów, bo te zdjęcia kartonikowe, one są opatrzone bardzo często takim, dziś byśmy to powiedzieli, takim logotypem, znakiem firmowym takiego fotografa, i no, na przestrzeni lat właścicielami takich atelier w Iławie byli Richard Ehrlich, to atelier mieściło się przy Bahnhofstrasse, Edward Altman, Max Profe, Ernst Sperber, Aleksander Sawicki i Artur Rogorz. Tych nazwisk jest trochę. Może być tak, że to są ludzie, którzy dziedziczyli na przykład albo odkupowali takie atelier, bo tu mamy, powtarzają się ulice Lubawska, czy jakby też, no nie myślimy kategoriami dzisiejszych nazw tych ulic, tylko to była ulica najpierw Niepodległości, później Królowej Jadwigi razem z całym przebiegiem Wyszyńskiego, właśnie Dworcowa, Ostrucka, tutaj Maxa Profe zakład. W ogóle z Maxem Profe to jest też taka ciekawostka, którą gdzieś tam

0: próbuje się rozstrzygnąć, bo prawdopodobnie pan Edmund Zaboński, który był takim pierwszym powojennym fotografem w Iławie, przybył tutaj ze Lwowa i założył swój pierwszy zakład przy ulicy Kościuszki. Prawdopodobnie, to podkreślam, to są gdzieś moje domysły, korzystał właśnie z tego miejsca, w którym był zorganizowany zakład Maxa Profe. Fotografował też Otto Esner, czyli właściciel Gazety Iławskiej i tego całego sklepu z pamiątkami, który znajdował się przy zbiegu ulic Kaiserstrasse i Schlossstrasse. Zresztą tam można było nabyć. W ogóle, tak jak często organizujemy wycieczki z Darkiem Paczkowskim i bardzo często uczestnicy mówią, a chciałbym się przenieść w czasie do dawnej Iławy. I gdybym ja mógł skorzystać z tego luksusu i przenieść się w czasie do Iławy przedwojennej, to chciałbym zlądować na 5 minut w sklepie właśnie Otto Estnera.
1: A skąd fotografie? Jak na nie trafiasz i skąd się one biorą?
0: Kiedyś kupowało się na giełdach, na targach staroci. Mamy kilku kolekcjonerów w Iławie, którzy mają ogromne, przeogromne kolekcje zdjęć z dawnej Iławy. Zresztą wydane zostały albumy jeszcze w latach 90. Iława na dawnej pocztówce. Rafał Kocięta ze Stowarzyszenia Ilawia wydał świetną książkę Iława wczoraj i dziś. Także mamy kolekcjonerów, którzy mają ogromne zasoby. Gdy pojawiły się aukcje internetowe, okazało się, że jest dużo łatwiej i pozyskać różnego rodzaju walory. Dzisiaj one też są dużo tańsze niż kiedyś. Trzeba szukać, po prostu szukać na aukcjach internetowych, szukać w antykwariatach. Nie trzeba dzisiaj jeździć po świecie, żeby tego typu rzeczy nabywać. Często kupuje się je w Niemczech, często kupuje się je w Polsce. A na przykład ja ostatnio zakupiłem jeden walor w Australii, w Sydney. Nie jest to co prawda zdjęcie, ale jest to koperta od listu nadanego, uwaga, do prezydenta Paula von Hindenburga, do Iławy. Do Iławy, nie do Neudeck, nie do Kisielic, tylko do Iławy. Taka ciekawostka, zakupiona w Sydney.
1: Teraz chciałem zapytać jeszcze o Andrzeja Świdzińskiego. Zaskoczyła nas jego niesamowita twórczość, łączenie starej Iławy i współczesnych fotografii. No właśnie, co myślisz o tym?
0: Pewnie bym zapomniał. No to było w ogóle niesamowite przedsięwzięcie. Świetna koncepcja, piękne wykonanie, czasochłonne. Ja za każdym razem, jak gdzieś cały czas napotykam na te obrazy, to przyglądam się i myślę, ile czasu pan Andrzej Świdziński musiał spędzić, żeby to zrobić. No niewiarygodna robota. Każda inicjatywa, która przybliża mieszkańcom historię miejsca, jest cenna.
1: Tak sobie myślę, że pewnie na podstawie zdjęć można przeanalizować pewne aspekty historyczne, prawda?
0: Tak, zdjęcia są ciekawe, bo zdjęcia pokazują nam po pierwsze budowle, których już nie ma. Często weryfikując je z jakimiś innymi źródłami, z tekstem chociażby, okazuje się, że są jakieś rozbieżności. No w tekście można było napisać wszystko, a jednak zdjęcie przekłamać jest trudno. Chociaż też mam jedną taką ciekawostkę, gdzie na litografii, czyli tutaj jakby na pierwsze szkicowane pocztówki rysowane, gdzie tam przekłamano jedną rzecz, więc jakby robiono takie rzeczy, ołówkiem zdjęcia też retuszowano, więc niektórzy wydawcy pozwalali sobie na takie zabiegi. Ja uwielbiam patrzeć na zdjęcia starej Iławy i nie mówię tutaj o Iławie przedwojennej, ale też mówię o Iławie powojennej, bo jakby człowiek wtedy sobie uzmysławia, jak bardzo Iława się zmieniła, jak wiele pracy mieszkańcy powojenni, pierwsi osadnicy musieli włożyć w to, żeby przywrócić Iławę do życia. Zdjęcia dzisiaj to pokazują. Często właśnie nie relacje, nie jakieś źródła pisane, ale właśnie zdjęcia.
1: A czy są zdjęcia na przykład ze zgromadzeń, z pochodów pierwszomajowych i innych wydarzeń socjalistycznych? Swoją drogą ciekawe, co teraz myślą mieszkańcy uwiecznieni na tych fotografiach.
0: To była inna rzeczywistość, tak? No, przedszkolak czy uczeń szkoły podstawowej nie może dzisiaj tłumaczyć się z tego, że został jakimś biernym, nieświadomym uczestnikiem jednego czy innego wydarzenia. Jakby, jeśli cofamy się do tamtych czasów, to proszę zwrócić uwagę na to, jak fajnie patrzy się na zdjęcia chociażby z produkcji filmu, z realizacji zdjęć do filmu Gniazdo. Dzisiaj tego obiektu już nie ma. Ktoś kompletnie niezorientowany patrzy, myśli sobie, że istniało grodzisko na wyspie. Ludzie mieszkańcy Iławy z jakimś sentymentem odnoszą się do tej produkcji, bo nasi rodzice chociażby brali udział w tej produkcji jako statyści. Także no, zdjęcia, jeszcze raz to powiem, bowiem często uwieczniały to, co, czego nie uwieczniła pamięć i ja w ogóle zachęcam wszystkich, którzy mają w swoich domowych archiwach jakieś fotografie z lat 60., 70., świetnie byłoby, gdyby jeszcze z wcześniejszych lat, ale powojennych właśnie, żeby przysyłać je do Internetowego Muzeum Imławy, dzielić się nimi. Ja otrzymałem całkiem niedawno, już troszeczkę czasu minęło, ale cały czas do tych fotografii wracam, pan Adam Ludwiczak, przez lata związany z festiwalem Złota Tarka. Okazało się, że mieszkał, nie wiem, może wciąż mieszka przy ulicy Dąbrowskiego, w bloku, którego okna wychodziły wprost na Stare Miasto. I on na przykład przesłał mi fotografię z czasów, jak była urządzana ulica dzisiejsza Konstytucji 3 Maja, bo ten przebieg jest jakby, kiedyś myślano o tym, tej ulicy jako o obwodnicy Starego Miasta. To była ta pierwsza taka obwodnica wewnątrzmiejska. Jak ta ulica była budowana? No w ogóle niesamowite fotografie i na pewno w archiwach mieszkańców Iławy tego typu zdjęć jest dużo, dużo więcej. I proszę pamiętać o tym, że to, co dla dzisiejszych 50-60-latków nie jest niczym, nie jest czymś niezwykłym, to dla mojego pokolenia 30-latków spojrzeć na Iławę z lat 50., 60. czy 70. to jest prawdziwa podróż. Zdjęć jest kilkaset, no część jest opublikowana, część nie. Łączny zbiór to pewnie kilka tysięcy fotografii moich, zebranych, udostępnionych przez innych kolekcjonerów. No ale też warto zwrócić uwagę na fotografie w muzeum, które ilustrują na przykład wspomnienia mieszkańców, no bo mieszkańcy też przesyłają, dzielą się swoimi wspomnieniami. Bardzo często do tych wspomnień dołączają też zdjęcia, te zdjęcia ilustrują te teksty.
1: A na dziś to wszystko. Moim gościem był Michał Młotek, twórca Internetowego Muzeum w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Ławie będzie maksymalnie 26 stopni.
1: Jak tam staliście? Na pewno poszło wam dzisiaj jeszcze lepiej niż wczoraj. No to działamy i podkręcamy tempo. Jest już 6:30. Baltek Darłak, siema, hej!

Hej, Bonnie Hearts w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj we wtorek. No tak wyszło. Za 20 minut będzie godzina 7. Słuchajcie, jednym prostym działaniem możecie teraz zmienić wasz dzień na jeszcze lepszy. Co robić? No dzwońcie do Melo Radia i zgarnijcie nasze oryginalne skiety. Są do wzięcia 321-321-777. Taki merch czeka na was. Dzwońcie jak najszybciej. A ja dorzucę jeszcze 3 poranne szoty w Melo. No to kto chętny? 321-321-777. Czekam, dzwońcie szybko.

0: Moonlight, Melo Radio. Tak, lubimy podkręcać tempo od samego rana. Cześć, Damian. Hej, siema.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Cześć, cześć. Słuchaj, u ciebie jakaś wizja wakacji, urlopu, to w ogóle coś jest na horyzoncie, czy daleko?
1: A wiesz co, planowany sierpień dopiero, ale pogoda taka, że chętnie może było teraz spróbować.
0: Sierpień dopiero, to za cały miesiąc. Dasz radę?
1: Wytrzymamy
0: po chwili zastanowienia. Słuchaj, dobra, to uważaj, bo teraz to jestem pewien, że dasz radę, bo przed nami...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania, Damian, do ciebie. Uwaga, perfumy czy dezodorant?
1: Perfumy.
0: Drzewo iglaste czy liściaste?
1: Liściaste.
0: Teraz uważaj, bo będzie wakacyjnie. Wolisz chodzić cały dzień w klapkach czy w sandałach?
1: W klapkach.
0: Okej. Słuchaj, no to ja dorzucę w takim razie coś fajnego od samego rana dla ciebie. Mamy skiety. Przydadzą się na pewno. Wysyłamy już do ciebie.
1: Oczywiście.
0: Trzymaj się. No, lipiec przed nami będzie fajnie, a później to już najfajniej, bo twój sierpień i wakacje wjeżdżają dla ciebie. Hej, pa.
2: Trzy

0: Aj tak, i saj, saj, saj w Meloradio. Tak od rana we wtorek dzisiaj podkręcamy tempo. Korzystajcie z czerwca, bo tak jakoś się kończy. Chociaż poranek dopiero się zaczyna i rozkręca odpowiednio. Jest Marcin, będą newsy już za chwilę.
1: A w nich będzie o tym, jak pogoda nadal płata figle nam wszystkim, prawie w całym kraju, a ostatnio głównie na północy, zachodzie i południu.
0: I szczegóły już za chwilę.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Tristan Marcy, Fast Car Superstars. Tak dla was zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać. Teraz za 6 minut 7:00.
2: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
3: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
2: idę. Idę w Melo.
3: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
2: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18:00.
3: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. You ready?
3: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: O reklamie. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
10: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
11: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradio.
10: Iga Dudziuk
11: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM.
12: Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal mrągowo.
13: Czas odpocząć od upałów. Na Warmii, Mazurach pogoda powoli będzie się zmieniać. Już nie będzie tak gorąco, a na niebie pojawi się trochę chmur. W dzień w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane, miejscami postraszy deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni na północnym zachodzie do 28 stopni na południu naszego regionu. Jutro przewaga chmur, opady deszczu, 24 stopnie pokażą termometry w Iławie.
12: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal mrągowo.
14: To już prawie 7. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
15: Najpierw żar, potem gwałtowne burze i opady deszczu. To była niespokojna noc na zachodzie Polski. W Wielkie Jezioro zamieniło się Gryfino w zachodniopomorskiem. Woda zalała wiele ulic i posesji. Strażacy mają pełne ręce roboty także na Śląsku i w Lubuskiem. Mieszkańcy miast uciekają przed gorącem na miejskie kąpieliska. Jak mówią, to najlepszy sposób na ochłodzenie się.
16: Żeby trochę się ochłodzić, bo jest taki upał.
17: W mieście siedzieć nie da się, bo kostka brukowa się ogrzewa, wszystko się ogrzewa.
15: Fala ekstremalnych upałów ma się utrzymać do jutra. Spełnił się amerykański sen Roberta Lewandowskiego. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski ma nowy klub za oceanem. Został nowym napastnikiem Chicago Fire. Ma zarobić około 20 milionów dolarów za sezon. Kontrakt potrwa do końca grudnia 2028 roku.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: A my jesteśmy umówieni na dziś, na wtorek, 30 dzień czerwca. Mamy jak na razie świetnie rozgrywać się ten dzień od samego rana. I niech tak będzie dalej, my podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Marcin i Daria, siema.

Oliver Tree, Robin Schulz i Miss You w Melo Radio. Podkręcamy tempo we wtorek rano, 11 minut po godzinie 7. Mamy też fajny merch do zgarnięcia dla was w zamian za fajne głosówki. Chcieliśmy zapytać was, co robicie, jak tylko zaczynacie urlop? Co? Jaką pierwszą rzecz? To może być coś, co robicie albo sprawdzacie zaraz po zameldowaniu się w hotelu, albo zaraz po tym, jak przyjedziecie na miejsce. Co to takiego jest? Macie taką jakąś swoją pierwszą rzecz, którą robicie zaraz na samym początku urlopu? Dajcie znać, czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl. Ze swojej komórki najlepiej, to najwygodniej. Tam na dole taka słuchawka, którą jak naciśniecie, to możecie nagrać i wysłać nam głosówkę. Czekamy, czeka fajny merch za najlepsze. A za chwilę będzie o tym, który film biograficzny jest najbardziej kasowym filmem w historii kina.

Laser, Light It Up w Melo Radio. Podkręcamy tempo i już wiadomo, który film biograficzny jest najbardziej dochodowym filmem w historii kina. Tak jest, całkiem dobrze myślicie. Film Michael, czyli film o Michaelu Jacksonie, odniósł ogromny sukces w Chinach i pobił dotychczasowy rekord, który należał do Oppenheimera. Produkcja zarobiła globalnie około 977 milionów dolarów. Niezła suma, czyli tak około 4 miliardów przeliczając na polskie. Dla porównania, najbardziej dochodowym filmem wszechczasów cały czas pozostaje Avatar, który zarobił prawie 3 miliardy dolarów. Wyobrażacie sobie w ogóle taką górę kasy? Więc Michaelowi jeszcze trochę tutaj brakuje do pobicia tego globalnego lidera. No ale jak na razie jest na dobrej drodze do tego, żeby ta maszynka do zarabiania pieniędzy cały czas funkcjonowała odpowiednio, jeśli chodzi o kino i ten film właśnie. No a jeżeli chodzi o kasę, to u nas też będzie szybka kasa do zgarnięcia. Pamiętajcie o tym, że na meloradio.pl czekamy na wasze pomysły, na co wydać szybką kasę od Melo. 200 zł mamy dla was w wakacje idealnie do wydania, bo ta kasa wpada wam od ręki od razu. Także wbijajcie na meloradio.pl, wykorzystajcie szansę. No i zgarniajcie szybką kasę. Dzisiaj kolejna taka okazja i szansa na pewno w Melo. 17 minut po 7:00.

Tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Gypsy Pazet w Melo Radio. Podkręcamy tempo. 25 minut po 7 rano. Ja wiem, że się śpieszycie o tej porze, ale znajdziecie na pewno chwilkę, żeby nagrać nam głosówkę. Czekamy na głosówki. Co robicie, jak tylko zaczynacie urlop? Co taka pierwsza rzecz, którą zwykle robicie? Weronika?
1: Pierwszą rzeczą, jak przyjeżdżam do jakiegoś hotelu, to oczywiście jest room tour dla całej mojej rodzinki.
0: Fajny, fajny pomysł. Od razu wszyscy wiedzą, czego ci zazdrościć. Co? Czekamy. Za najfajniejsze głosówki będą wam zazdrościć, bo merch wysyłamy. Głosówki nagrywajcie na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio i Ława.

0: miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl. To się opłaca.

0: Sigala i Becky Hill, Where's Your Wild. Podkręcamy tempo. Melo Radio od samego rana za 18 minut 8 i dzisiaj czekamy na wasze głosówki. Pytamy, co robicie, jak tylko zaczynacie urlop. Taka, wiecie, pierwsza rzecz, jaką tylko dojedziecie na miejsce i sprawdzacie?
1: Zawsze z mężem po przyjeździe do hotelu sprawdzamy, czy łóżko jest wygodne.
0: Okej. Jakieś inne propozycje?
2: Ja zaraz po przyjechaniu do hotelu sprawdzam, czy jest papier toaletowy w toalecie.
0: Ja cię rozumiem.
3: Może się przydać.
0: No, praktyczne podejście, a tutaj pomysł?
4: Pierwszą rzeczą po zameldowaniu się w hotelu jest oczywiście drzemka.
0: No,
3: to Daria lubi.
0: Zazdroszczą niektórzy właśnie teraz. Za 18 minut 8 to teraz Justin Indyki Minasz w Melo. Podkręcamy tempo.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo, to Marlon Hofstadt i Soul Star, czyli I Like, jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. A to już Marcin i będą newsy za chwilę.
1: A w tych newsach będzie między innymi o bardzo ciekawym przesłuchaniu, które było wczoraj.
2: A już o 8 zagramy
0: John Summit, Chainsmokers i All The Time. Cały czas podkręcamy tempo dla was w Melo. Za chwilę też o pogodzie. Za 8 minut 8.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Po reklamie.

0: trzeba na Ostruckiej, na styku z Jana Pawła II, na Kościuszki i Niepodległości też noga z gazu. Spiętrzenie na Grunwaldzkiej, podróż ulicą Królowej Jadwigi w sporym towarzystwie. Aż do marca przyszłego roku potrwa przebudowa ulicy Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim. Chodzi o fragment od ulicy Rolnej do granicy gminy.
1: Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
0: Od dziś pogoda będzie dla nas nieco łaskawsza, już nie będzie tak gorąco. Dziś na Warmii i Mazurach termometry mają wskazywać od 24 stopni na północnym zachodzie do 28 stopni na południu regionu. Zachmurzenie będzie umiarkowane, wiatr nie będzie nam dokuczał, miejscami pojawi się deszcz. Jutro już więcej chmur, przelotne opady deszczu, a na termometrach w Iławie zobaczymy około 24 stopni.
1: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
2: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną ze Szpitala Południowego i wydłuży listę świadków. To wnioski po przesłuchaniu byłego ordynatora chirurgii warszawskiej lecznicy, doktora Emila Jędrzejewskiego. Jest za wcześnie, by dziś oceniać wiarygodność jego zeznań, mówi rzecznik prokuratury w Warszawie Piotr Skiba.
4: Nasza ciekawość została zaspokojona, wiemy, co dalej należy robić.
3: Kolejni świadkowie mają zeznawać jeszcze w tym tygodniu. 45-letni mężczyzna pochodzenia tureckiego, sprawcą strzelaniny w Niemczech, to mieszkaniec Hanoweru. Zabił wczoraj 6 dorosłych osób w centrum młodzieżowym w Stade. Motywem był spór prawny z żoną o prawa do 3-miesięcznej córki. Gigantyczny pech Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka w pierwszej rundzie odpadła z wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka niebezpiecznie się poślizgnęła, potem poprosiła o przerwę medyczną. Próbowała grać dalej, ale ból kostki jej to uniemożliwił.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Wy już niedługo za to będziecie mieli możliwość sprawdzić, czy jesteście gotowi na wszystko. To już wkrótce w Malo, a teraz cześć, dzień dobry, podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, hej, hej.

0: Michael Gray, The Weeknd w Melo Radio. 12 minut po godzinie 8 rano już mamy. No to nie czekajcie, tylko szybko już teraz dzwońcie do nas pod 321-321-777, bo mamy fajny merch do zgarnięcia. Jest melotorba i są skiety i zabawa gotowi na wszystko. Czekamy na dwie osoby.
1: 321-321-777, no gdzie wy jesteście?
0: Dzwoncie już teraz. Dwie osoby mają szansę wykazać się, że są gotowe na wszystko. 321-321-777. Dzwoncie teraz. Czekamy.

0: końcówce czerwca, on mówi o październiku. Radek, trzymamy kciuki za ciebie. Jest też Łukasz z nami dzisiaj. Cześć Łukasz, hej.
1: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: Cześć, cześć, cześć. Łukasz to kończy ważny projekt, dlatego skupiony jest bardzo mocno. Słuchajcie, moja propozycja, żebyście teraz oderwali się od tego, co robicie i skupili na zabawie, gotowi na wszystko. Do zgarnięcia za dwie dobre odpowiedzi z kiety, za jedną melotorba. No i uwaga, dwa pytania i najważniejsze, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jasne?
1: Tak, jasne.
2: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze dzisiaj. Czy wystraszony struś wkłada głowę w piasek? Tak czy nie?
1: Radek.
0: Radek?
1: Łukasz.
0: Konkretnie pierwszy Radek. Słuchamy Radka.
1: Tak, wkłada głowę w piach.
0: Nie wkłada głowy w piach, słuchaj.
1: Nie wkłada.
0: To jest mit, że wystraszony struś wkłada głowę w piasek. No ale teraz już będziesz wiedzieć. Uwaga, jeszcze pytanie numer dwa jest. Jaki kolor koszulki jest lepszy na upalne dni? Biały czy zielony?
1: Łukasz.
0: Łukasz. Łukasz pierwszy?
1: Biały oczywiście.
0: Dobrze.
3: Brawo.
0: Jest. Ma. Wyrwał. Jest jeden punkt. Jesteś w białej koszulce dzisiaj?
1: Dzisiaj jestem bez koszulki.
0: Bez koszulki.
3: O, nieźle.
4: O, crazy.
1: Na grubo.
0: Ale, czekaj, ale już czy jeszcze? Bo to bardzo ważne jest. Dobra, słuchajcie.
1: Tylko na przejazd założył koszulkę, a śpię bez niczego.
0: Dobra.
4: Dziękuję za tę informację.
0: Daria, chciałaby jeszcze o kilka rzeczy dopytać, ale może później. Łukasz, dla ciebie melotorba. Radkowi też coś wysyłamy. Dzięki.
2: Wszystko. Two ships in the night.

0: Niech tutaj światła nie gasi, bo to muzyczne petarda i światła na nią. Bibi Rexa. To, że David Guetta będzie na Tomorrowland, to już wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, ale to, że Bibi dołącza, wiadomo jest od wczoraj. I to, jak ogłosiła to światło, możecie obejrzeć na naszym Instagramie. Wbijajcie na Instagrama Meloradio, tam więcej szczegółów. No, a na Tomorrowland bawimy się z wami razem już niedługo. Bądźcie z Melą, będzie gorąco. Velvet za chwilę, prawie w 9:30.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Iława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

0: Reklama. Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
3: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
6: Z tym gościem spotkamy się podczas Sunrise Festival już pod koniec lipca, a w międzyczasie przejął miejsce pierwsze 30 Meloradia. Tak, to Urzel ze swoim Moving to the Sun zdobywa szczyt. Ostatnio bardzo wiralowa propozycja, szczególnie w mediach społecznościowych. A jak będzie w tym tygodniu?
5: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
6: A z tej strony fajnie być z wami.

0: Martin Jensen, Fast Boy, One Day w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, lepiej się przyznaj, czy tam kiedyś drepałaś, tak wiesz, tak mocno, to co ci przykleili.
1: Nie, bo ja jestem super kierowcą i nie dostaję tak zwanych karnych kuj. Nie powiem, co tam dalej jest, bo każdy wie, o co
2: ja
1: chodzi.
2: Ja myślałem, że się działo co innego.
0: No dobra, słuchajcie, kierowcy wiecie, no mają te właśnie naklejki, ale uwaga, bo rolnicy to mają też swoje naklejki, tak zwane, uważaj Daria teraz, karne ogórasy. To jest nowa akcja, nie ma się śmiania, no. Nowa akcja zapoczątkowana przez rolników z województwa kujawsko-pomorskiego i to polega na oznakowaniu żywności, która udaje polską. Dokładnie tak. I takiego karnego ogórasa może dostać żywność, która tam sobie niby, że udaje, że jest z polskich pól, od polskiego rolnika, a tak naprawdę przyjechała z daleka. I wszystko po to, żeby uświadamiać klientów dużych sieci, żeby zwracali uwagę, z jakiego kraju pochodzą kupowane produkty. Także uważaj, Daria.

0: Wiecie. Black Eyed, tańcz, tańcz, tańcz. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. I mamy też newsy za chwilę.
1: A w nich będzie o tym, co to się działo na boiskach mundialu ostatnio.
2: Już o 9:00 zagramy.
0: Another i talk to you w Melo. I prognozę pogody dla was też mamy. To już za chwilę, za 8 minut 9:00.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Tobie dla kolegów, jesteśmy więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Meloradio.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

0: Rozpoczęły się wyjazdy na wakacje. Policja apeluje o rozwagę i rozsądek za kierownicą. W czasie wakacji na drogach będzie więcej policjantów, którzy będą sprawdzać prędkość, trzeźwość kierowców. Policjanci z Iławy ruszyli z kontrolami autobusów, które wiozą dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Szczegóły są na stronie policji. Dziś już nie tak gorąco jak w ostatnich dniach. W dzień zachmurzenie umiarkowane. Od 24 do 28 stopni pokażą dziś termometry na Warmii i Mazurach. Mogą pojawić się miejscowe opady deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Jutro w naszym regionie już przewaga chmur z przelotnymi opadami deszczu. Możliwe też burze. Na termometrach w Iławie zobaczymy 24 stopnie. W kolejnych dniach pogoda w kratkę.
1: To już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Prawie w całym kraju obowiązuje najwyższe zagrożenie pożarowe, to w związku z trwającymi upałami. Dziennie dochodzi od kilkudziesięciu do 100 pożarów lasów. Dlatego strażacy apelują o ostrożność i niewjeżdżanie samochodami i motocyklami do lasów, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Bo po prostu mamy porę letnią, ciepłą i wszystko zależy od tego, jaka jest wilgotność ściąły leśnej.
2: Ekstremalne upały mają zacząć odpuszczać dopiero jutro. Także z powodu upałów kolejarze odwołali wczoraj blisko 260 pociągów. Służby kolejowe wciąż usuwają niektóre awarie. To głównie deformacje torów i elementów sieci trakcyjnej. Maroko wygrało w rzutach karnych z Holandią 3-2 i awansowało do 1/8 finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Poza turniejem znaleźli się Niemcy, którzy przegrali z Paragwajem po dogrywce 3-4. Brazylia zaś pokonała Japonię 2-1.
4: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
1: Całkiem niezłe, miłe wrażenie robi na nas od samego rana ten wtorek, no niech tak będzie dalej, albo nawet jeszcze lepiej. Podkręcamy tempo w Melo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, jest dziewiąta, hej, hej.

Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to Oliver Haldan będzie grał dla was jako jeden z wielu wyjątkowych artystów na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Długo czekaliśmy i już w zasadzie jest ten moment, kiedy możemy sobie powiedzieć, że to już w zasadzie tylko nieco ponad miesiąc. No nie czepiajmy się już tego jednego dnia, bo przecież na przełomie lipca i sierpnia to ten weekend, na który czekacie. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bawimy się tam, będziemy razem z wami, a jeżeli jeszcze nie macie biletów, to ja tylko podpowiadam, że w Meloradio są do zgarnięcia takie właśnie bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu.

0: Sugar, Robin Schulz w Melo Radio. Podkręcamy tempo właśnie tak we wtorek rano. No dobra, to nie wiem, z tymi studiami twoimi i szukaniem kierunków, to jak to będzie, Daria? Czy może podobnie jak u pewnej postaci,
1: nie
0: którą
1: wiem.
0: Prześledziłaś ostatnio, co?
1: No coś tam patrzyłam, ale nadal szukam i patrzę na swoje opcje.
0: Dobra, czyli co, aktorka czy absolwentka Akademii Teatralnej?
1: To jest dobre pytanie, bo jest tutaj lekka taka, można by powiedzieć, aferka. Monia Kociołek skończyła taki kurs, takie szkolenie aktorskie, zajęło jej to pół roku, no i dołączyła już, uwagę, do agencji aktorskiej. Zobaczcie, jak szybko. Można zrobić karierę? Można, a wy co? Wy nie robicie. No i ona, wiecie, nagrała cały filmik, jak tam opowiedziała trochę o tym, nagrała swoją wizytówkę. Wizytówka to jest, wiecie, że mówicie: siema, nazywam się taki, tak, mam tyle centymetrów wzrostu, lubię to. No i to wszystko nagrała i teraz czeka, aż ją przyjmą do pracy, więc zobaczymy.
0: I to tyle wystarczy?
1: No przecież nie trzeba iść na studia w sumie. Nie trzeba. No,
0: nie każdy może być gwiazdą, wiesz, a my tutaj po prostu kibicujemy tobie, także
2: no właśnie.
0: Trzymamy kciuki.
2: Gwiazdą.

0: Hello, Ki David Guetta, Run, Run, River w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj razem z wami we wtorek i mamy dla was zabawę na naszym Instagramie. Wbijajcie na naszego Insta. Jest szansa zgarnąć czapkę i fajne skiety. Idę w Melo. Wbijajcie i odpowiedzcie na pytanie w komentarzu, co sprawia, że twój partner lub partnerka jest dla ciebie absolutnie hot. Czekamy na wasze wpisy, na wasze komentarze. Zaglądajcie, wbijajcie na naszego Instagrama i zgarniajcie fajny merch. Czapka i skiety i Dev Melo czekają na was.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.
6: It's Friday then.

Don Diablo i Bad. Słuchajcie tego, bo jak jeszcze dzisiaj nie dotarła do was żadna informacja, która będzie z wami przez pół dnia, to jest właśnie ten moment. Policja w jednym z miast w Meksyku szuka tajemniczego mężczyznę. Ten facet po nocy, po mieście miał ścigać sam osoby podejrzewane o kradzieże motocykli, a jak już złapał tych rzeźbieszków, to przywiązywał ich taśmą do ulicznych latarni, robił im zdjęcia i wrzucał do internetu. No i zdarzyło się też, że uwaga, na niektórych widać, że części z domniemanych złodziei to domalowywano też kocie wąsy. Także okrzyknięto go Batmanem i teraz meksykańscy policjanci poszukują go bardzo mocno. Tak sobie myślę, że tym policjantom to teraz Spider-Man i Zorro powinni pomagać.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. I takie gorące numery właśnie Faith i Alan Walker i Ava Max. Ej, Daria, a to ty wiesz, że my jutro rocznicę mamy?
1: Tak, właśnie co mi kupiłeś na rocznicę?
0: Nie mogę ci powiedzieć, słuchaj, szykuj się.
1: No dobra.
0: No, jutro będzie
1: to
0: więcej
1: czekam.
0: Też. I o tym, no. A już no. Za chwilę jeszcze więcej energetycznej muzy dla was. Bez gadania w Melo za 9 minut 10.
2: A już o 10 zagramy
0: Milkiej David Guetta. Baltek Darłak, bawcie się dobrze w ten wtorek. Za chwilę newsy i prognoza pogody.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
4: Po reklamie.
6: Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM. Trafik.
7: Jeśli jedziecie do pracy, a może już na wakacyjny urlop, bądźcie ostrożni. Co trzeci wypadek na polskich drogach zdarza się w wakacje. Najwięcej poszkodowanych jest wśród osób podróżujących samochodami osobowymi, ale przybywa też rowerzystów i osób na hulajnogach. To dane Instytutu Transportu Samochodowego. Czas odpocząć od upałów. Na Warmii, Mazurach pogoda powoli będzie się zmieniać. Już nie będzie tak gorąco, a na niebie pojawi się trochę chmur. W dzień w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane, miejscami postraszy deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni na północnym zachodzie do 28 stopni na południu naszego regionu. Jutro przewaga chmur, opady deszczu, 24 stopnie, pokażą termometry w Iławie.
6: To są newsy Meloradia i Ława.
7: Iwona Wyciślok, zapraszam. W Lubawie powstanie ogród sensoryczny. Na lokalizacji inwestycji wyznaczono teren nad zalewem przy ulicy Kopernika. Będzie tam 5 stref oddziałujących na wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. Oprócz tego powstanie plaża, plac zabaw, pomost widokowy i aleja biegowa. Zamontowane zostaną również leżaki, hamaki i stojaki rowerowe. W Iławie mieszkańcy, którzy nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu miejskiego, mogą liczyć na pomoc miasta. Przygotowano dla nich usługę mobilnego urzędnika. To kontynuacja projektu, który uruchomiono rok temu. O szczegółach burmistrz Dawid Kopaczewski.
8: Taki urzędnik, który pójdzie do mieszkańca, weźmie oczywiście komplet dokumentów, weźmie wszystkie zaświadczenia, które trzeba będzie wypełnić i po prostu przyjedzie do ratusza z kompletem dokumentów.
7: Wizyty mobilnego urzędnika można umawiać telefonicznie, mailowo lub przez pełnomocnika. 3 zł i 22 grosze, tyle wynosi w tym roku opłata klimatyczna w Iławie. Muszą ją zapłacić turyści, a nawet pracownicy przebywający na szkoleniach. W ubiegłym roku dzięki opłacie samorząd zarobił ponad 100 tysięcy zł.
9: Zbliża się 10:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Żarnokucza rolnikom, izby rolnicze apelują o ostrożność. Zadbać trzeba o zwierzęta, ale i o pracownika, mówi szef lubelskiej izby rolniczej Gustaw Jędrajek.
10: Woda, i to zimna woda, czy jakieś inne napoje, nakrycia głowy.
9: Zwierzęta powinny mieć zapewniony stały dostęp do wody, a budynki powinny być chłodzone. Teraz pożar silnika w pociągu spalinowym na stacji w Dębicy. Ogień pojawił się wczoraj pod jednym z wagonów składu relacji Chrubieszów-Kraków Główny. Ewakuowano około 250 pasażerów, a ruch kolejowy był czasowo wstrzymany. Nikomu nic się nie stało, jedynie maszynista lekko podtruł się dymem. NASA wybrała kilkadziesiąt technologii do rozwoju w kontekście eksploracji Księżyca i Marsa. Wybrała ponad 40 ofert od 37 firm. Projekty będą trwać od roku do 2 lat.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: A nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Makeover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymmecromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: O reklamie. Meloradio i

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów. Drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie. Pogoda.
6: Od dziś pogoda będzie dla nas nieco łaskawsza, już nie będzie tak gorąco. Dziś na Warmii i Mazurach termometry mają wskazywać od 24 stopni na północnym zachodzie do 28 stopni na południu regionu. Zachmurzenie będzie umiarkowane, wiatr nie będzie nam dokuczał, miejscami pojawi się deszcz. Jutro już więcej chmur, przelotne opady deszczu, a na termometrach w Iławie zobaczymy około 24 stopni.
0: To są newsy Meloradia Iława.
6: Iwona Wyciślok, zapraszam. Urzędomat uruchomiony w połowie maja przy starostwie powiatowym w Iławie bije rekordy popularności. Tylko w ciągu jednego miesiąca z urządzenia skorzystało ponad 200 osób. Urzędomat to samoobsługowe urządzenie przypominające popularny paczkomat, które służy do całodobowego odbierania dokumentów bez konieczności wizyty w urzędzie w godzinach jego pracy. A 1 lipca zmieniają się godziny pracy starostwa powiatowego w Iławie. Od jutra urząd będzie czynny od poniedziałku do czwartku od 7 do 15.30, a w piątki do 13. Nieco dłużej, bo do godziny 17 będzie pracował w środę Wydział Komunikacji. Iławscy regionaliści zapraszają na kolejną wyprawę historyczną. Spacer edukacyjny z mieszkańcami odbędzie się 5 lipca na wyspie Wielka Żuława, mówi Michał Młotek z internetowego muzeum w Iławie.
7: Na wyspie spotykamy się, żeby rozpocząć nasz spacer. Gdyby pogoda była niesprzyjająca, to wtedy zadecydujemy o przeniesieniu wyprawy na inny termin.
6: Uczestników lipcowej wyprawy na wyspę zabierze prom, który będzie wypływał z nabrzeża przy ulicy Chodkiewicz.
8: Już prawie 11, newsy Meloradia. Maracin Sikora. IMGW ostrzega przed burzami w 7 i upałami w aż 11 województwach. Burze spodziewane są na zachodzie i południu kraju. Mogą im towarzyszyć silny wiatr oraz grad. Najgoręcej będzie zaś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam obowiązują alerty 3 stopnia. A podczas upałów nie traćmy głowy nad wodą, apeluje o to policja. Tylko wczoraj utonęły w Polsce 4 osoby. Od początku miesiąca życie w wodzie straciło 61 osób. Zarobki i czas pracy lekarzy tematem dzisiejszego spotkania premiera z prezesem NFZ-u i ministrą zdrowia. Donald Tusk oczekuje propozycji rozwiązań systemowych.
9: Wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie.
8: Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie pracy medyków do 78 godzin tygodniowo, niezależnie od formy zatrudnienia.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
1: Psi alert, przyjaciele. Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I Argus, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
3: Dziś już nie tak gorąco jak w ostatnich dniach. W dzień zachmurzenie umiarkowane. Od 24 do 28 stopni pokażą dziś termometry na Warmii i Mazurach. Mogą pojawić się miejscowe opady deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Jutro w naszym regionie już przewaga chmur z przelotnymi opadami deszczu. Możliwe też burze. Na termometrach w Iławie zobaczymy 24 stopnie. W kolejnych dniach pogoda w kratkę.
0: To są newsy Meloradia Iława.
3: Iwona Wyciślok, zapraszam. Trwa termomodernizacja szkoły podstawowej nr 5 w Iławie. To część dużego projektu kompleksowej modernizacji energetycznej współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Wartość inwestycji to ponad 10 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest na październik. Ponad 3 miliony złotych dofinansowania dostał Szpital Powiatowy imienia Biegańskiego w Iławie. Pieniądze przeznaczone zostaną na rozwój e-usług, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz narzędzi informatycznych w placówce. Wakacyjne spacery z leśnikiem. To nowa akcja edukacyjna przygotowana przez Warmińsko-Mazurskie Nadleśnictwa, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
4: Chcemy wyjść do ludzi, spotkać się z nimi w lesie, odpowiedzieć na pytania i pokazać, jak naprawdę wygląda współczesne leśnictwo. Zależy nam na tym, aby las nie był dla społeczeństwa jedynie miejscem spacerów czy grzybobrania, ale także przestrzenią do zdobywania wiedzy.
3: Cykl spotkań rusza w piątek, 3 lipca i potrwa przez 6 kolejnych tygodni. Udział w spacerach jest bezpłatny.
5: Za chwilę południe. Newsy Meloradia, Marcin Sikora. Na początek najnowsze szacunki dotyczące inflacji według odczytu Flash Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła ona w czerwcu 2,5%, w maju wynosiła 3,1%. Upał zatrzymał konne powozy w Tatrach. Nie wożą turystów ani na drodze do Morskiego Oka, ani w Dolinie Kościeliskiej. To decyzja samych fiakrów. Jak tłumaczy prezes Stowarzyszenia Przewoźników Andrzej Mąka, chodzi o bezpieczeństwo zwierząt i turystów.
6: Pijąc i pani to zarobimy, żeby tajno zdrowie było, my i nas ekonomii. Ludzie kochani, nie inne pieniądze to coś kłoni.
5: Nad Morskie Oko najlepiej wybrać się na piechotę lub elektrycznym busem. Amerykanie są mocno podzieleni i mniej dumni ze swojego kraju niż 9 lat temu. Tak wynika z najnowszego sondażu agencji AP. Słabnie też wiara w American Dream.
0: Sponsorem programu jest

0: wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę. Idę w Melo.
1: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
0: M to muzyka.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych. Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie.

0: okazję z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Po reklamie. Meloradio Iława.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. You ready?
3: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: Zbliża się 13. newsy Meloradia. Ula Harciarek. Zapraszam. Nowa usługa w M-Obywatelu. Kierowcy sprawdzą już ubezpieczenie OC. Takie rozwiązanie przydatne jest w przypadku kupowania używanego samochodu, kolizji czy korzystania z auta zastępczego. Przez kraj przetacza się fala upałów i front burzowy, dlatego strażacy sprawdzają bezpieczeństwo na obozach młodzieżowych, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Czy właśnie organizator pomyślał o miejscu zastępczym, czyli jeśli widać, że zbliża się anomalia pogodowa, czy takie miejsce w postaci sali wiejskiej, remizy, jakiegoś stałego budynku zostało wyznaczone tak, by sprawnie potem zgodnie z procedurą przenieść, przeewakuować tych obozowiczów.
1: Najwięcej obozów harcerskich w Wielkopolsce jest w północno-zachodniej części województwa. A na koniec o warszawskim zoo, w którym zamieszkały największe gołębie świata. To para korońców siodłatych. Charakteryzują się oryginalnym koronkowym czubem.
3: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
2: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio i Ława.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I Argus cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: O reklamie.
6: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
7: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
8: Dobry news dla zmęczonych upałami. Jeszcze tylko dziś i jutro będzie gorąco. O te czwartku temperatura zacznie spadać i nie wzrośnie powyżej 30 stopni. Praca czeka w wakacje, na przykład na budowie czy zbieraniu owoców. Ale król jest jeden, to kelner, mówi Monika Banyś-Banor i personel serwis.
9: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
8: Więcej może zarobić student, bo do 26 roku życia nie musi płacić podatków. A na koniec Szwecja. Termometr Andersa Celsjusza jest atrakcją w Uppsali. Przedmiot do mierzenia temperatury pochodzi z XVIII wieku.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: W domu piłka nożna. W pracy piłka nożna.
10: Jak tam sąsiedzie? Jak tam mundial? Zmalał, urósł, ciepło, zimno? Niemcy, szanowni państwo, wracają do domu.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Witamy was w ten piękny wtorek, jest chłodniej i Niemcy odpadli.
2: I Niemcy odpadli, to jest najlepszy news. Chociaż jeżeli jesteśmy przy państwach osi, to odpadła też Japonia i akurat ich jest mi szkoda, bo oglądałem ich mecz i zagrali bardzo fajnie. No niestety ciężar wyniku i spotkania chyba ich przygniótł w drugiej połowie i Brazylijczycy swoją jakością indywidualną pogrzebali ich nadzieję.
1: Powiem tak, niech wygra najpiękniejszy. Freak Fight. Siemanko.

0: To Rihanna S&M ostatnio tańczyła na róże do swojego kawałka. Możecie to sprawdzić w internecie, jak macie ochotę.
1: Okej.
0: A już za chwilę poruszymy temat niezwykle istotny.
1: Temat człowieka, którego też można zobaczyć w internecie.
0: Wow, i to ciągle i wszędzie.
1: Tylko pytanie, czy warto?
0: To może my wam puścimy fragment rozmowy, a wy ocenicie. Chodzi o Stanowskiego.

0: Gabry Ponte, Thunder, a ten DJ wystąpi na Tomorrowland w Boom, w miejscowości
1: Boom.
0: W Belgii, znaczy się. A wielkie Boom robi za każdym razem Stanowski w internecie. Po prostu co historia, to lepsza.
1: Tak, ostatnio no była drama, zresztą słuszna skądinąd, kiedy to Stano namawiał, żeby urzędniczkę do pręgierza coś tam nago przykuwać. Już tak. Nie pamiętam, co on tam powiedział dokładnie, ale jakieś dziwne jazdy. A potem się tłumaczył, że nie, to takie odniesienie do Gry o Tron.
0: Bo tam było shame. Przecież chodziło, to my nie rozumiemy.
1: Oczywiście. Ale no to czego tym razem nie rozumiemy?
0: Kręci się dalej. To, co wam teraz puścimy, to jest sketch. To nie jest na serio.
1: Uwaga, będzie super śmiesznie.
0: Stanowski, prosimy.
2: Łomot w domu, muszę wziąć rozwód. Tak się rozpadają małżeństwa dzisiaj. Nie można przywalić. Pierwsze przywalenie, filmy powstają. Dom dobry. Kiedyś to nie byłby temat, że facet babie przywalił.
0: Wow.
1: Stano chyba po prostu lubi walić.
0: A co?
1: No wiesz, no tak sądzę po tym, jak opowiada o kobietach, nie?
0: No cóż, shame, Stanowski, shame.
1: Ty Stano, przykujemy cię do pręgierza. Ale to było odniesienie do Gry o Tron, jak coś. Chyba no, oglądałeś.
0: Chyba tak, chyba jest wielkim fanem w ogóle tych kar tamtejszych.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: tak się u nas podkręca tempo. Słuchacie Freak Fightu, Good Boys, Daya, Albi. To jest w ogóle piękny dzień na jakieś nowości, na jakieś nowinki.
1: To co powiesz na nowe ogłoszenia na Sunrise Festival?
0: Sunrise Festival z Meloradiem. To chyba nie jest tajemnica, że zabieramy naszych słuchaczy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: I wydaje mi się, że tam będzie idealna pogoda, bo w tej fali upałów Kołobrzeg jako jedyny wytrzymał, nie?
0: Tam się można schłodzić.
1: Ale będzie też gorąco, będzie gorąco, ponieważ no mamy nowych headlinerów ogłoszonych, którzy pojawią się na Sunrise Festival. Jest to m.in. Nicole Mutaber.
0: Albo Anfisa Litago.
1: Albo Jay Bay.
0: Jest też Ian Asher.
1: I Dave Mezzo, oni wszyscy wystąpią na Black Stage, poza Ianem Asherem, który akurat będzie na scenie czerwonej.
0: Taki rodzynek,
1: będzie do czerwoności rozgrzewał publiczność.
0: Bardzo mi się to podoba. No to słuchajcie uważnie Meloradia, bo u nas są wszystkie najświeższe informacje a propos Sunrise Festival.
1: To jeszcze nie koniec sunrise'owych niespodzianek na dziś.
0: Nie? Nie mogę się już doczekać. Sunrise Festival z Meloradiem. A to uwielbiam, trend na TikToku. Mbappe?
1: Mbappe.
0: Mbappe?
1: W remiksie Jana Szera.
0: Makabe?

0: David Guetta, Run, Run River. A w tej godzinie udowodnimy wam, że łobuz kocha najbardziej.
1: Tak jest. Najlepiej jak kwiatki jeszcze przyniesie. Chyba, że go złapią akurat, to nie przyniesie.
0: Ale łobuz kocha najbardziej.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: czwartek tylko w KFC.
1: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: O reklamie.

0: Owca.
1: Albo obca.
2: No tak.
1: Bryska.
2: Kto co lubi.
1: Dokładnie. Łobuz kocha najbardziej, tak powiedzieliśmy paręnaście minut temu i chyba to jest prawda.
2: No i Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu dokonała brawurowego zatrzymania człowieka, który okradał bukietomaty.
1: Wow, ale to jest mega słodkie, chociaż niezgodne z prawem.
2: To powiem ci więcej, on był im znany, bo wcześniej okradał jeszcze drogerię.
1: Ale dla kobiety wszystko, tak?
2: No chyba tak. Nie sądzę, żeby kradł te kwiaty dla siebie.
1: No to jest to trochę romantyczne.
2: Jakbyś była prokuratorem, to byś uniewinniła, rozumiem.
1: Nie, no nie, ale no dla kobiety zrobiłby wszystko, widzisz?
2: Dobrze, że nie jesteś prawnikiem.
1: Ale pragnę powiedzieć, że w takim układzie odpisania na DM-a nie powinno być problemem.
2: Trips to do ciebie.

0: Better Times, Robin Schulz, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Mikołaj, co tobie sprawia najwięcej przyjemności?
1: Och, no obecnie właśnie, chłód.
2: Ale to już od czwartku, a coś innego?
1: Pepperoni.
0: Serio? Ula.
2: O. Słuchajcie, no to w newsach będzie o tym, na co wydajemy kasę, na jakie przyjemności w wakacje.
0: Pepperoni?
1: No.
2: No ja też nie komentuję.
0: To tak ostro trochę.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Rumors, Thomas Gray.
0: I ten kawałek zagramy punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Bo w Biedronce w ostatni dzień miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten wtorek karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 8,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram. Do tego szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram. Biedronka.
3: You ready? Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.

0: Radio UFM.
1: Minuta do 15:00, czas na News Melo Radia.
2: Ula Harczarek on the mic.
3: Po burzach wprowadzono zakaz wchodzenia do lasów, tak jest w 5 nadleśnictwach w województwie świętokrzyskim i lubuskim. Przed oszustami ostrzega Poczta Polska, w najbliższym czasie może być więcej prób wyłudzeń przez SMS-y, a to w związku z wejściem w życie jutro nowych przepisów celnych. No i na koniec trochę przyjemności, bo Polacy latem wydają więcej, przede wszystkim na spotkania towarzyskie, mówi Magdalena Grzelak z Barku Santander.
4: Średnio co czwarty z nas decyduje się na zakup sezonowych ubrań czy dodatkowego sprzętu oraz częściej je na mieście lub kupuje bilety wstępu, na przykład na koncerty, festiwale czy do parków wodnych.
3: 1/3 Polaków miesięcznie na przyjemności wydaje do 500 zł.
2: O, to nie najgorzej, 500. Szybka kasa od Meloradia. Meloradio.pl, tam się kierujemy. A w tej godzinie polecamy wam słuchać uważnie Meloradia, bo mamy grę miejską przygotowaną.
1: Ale nie tylko, przeniesiemy się również do Meksyku.
2: Naprawdę jedziemy na wakacje?
1: Nie, tak tylko na chwilę.

0: A właśnie, że prawda, Ania Dąbrowska.
1: Nieprawda.
0: Nie, no prawda.
1: Znaczy, tak się numer nazywa. Ale to, co teraz powiemy, to czysta prawda.
0: I tylko prawda, bo my mówimy tylko prawdę w tym radiu. Słuchajcie, możemy was wysłać na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Wystarczy, że jesteście aktualnie w Warszawie i jest taka zabawa, że musicie znaleźć naszą Monikę od social mediów. Ma czerwone włosy.
1: To nie będzie chyba zbyt trudne. Czerwone włosy, zielona gąbka na mikrofonie, a przy sobie ma też podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na piątek 31 lipca.
0: To wskazówka brzmi następująco. Jest to miejsce, gdzie jakby był śnieg, idealnie zjeżdżałoby się na sankach, czyli bardzo strome. Blisko Wisły.
1: Gdzie one są, na Ursynowie? A nie, to blisko Wisły to nie.
2: Obudź lato z Sunrise.
0: No jak, nie wiesz gdzie?
1: Przy Wiśle można zjeżdżać?
0: Nie można.
1: Ha.

0: Kryj się. Uważaj.
1: Ja nie jestem złodziejem, dlaczego?
0: Złodziejem jedzenia, a nie, to ja muszę się kryć.
1: Uważaj, bo cię dopadnie meksykański Batman.
0: No właśnie, to jest niesamowite. Człowiek, który sam wymierza sprawiedliwość.
1: Tak, w jednym mieście z Meksyku, no, pojawił się taki problem, że tam na potęgę kradną motocykle. I ktoś wreszcie postanowił z tym zrobić porządek i pojawił się właśnie meksykański Batman, który łapie złodziei, przywiązuje ich taśmą klejącą do słupa, maluje im kocie wąsy, a na czole pisze złodziej.
0: I jeszcze zostawia ten przedmiot, który ukradli przed nimi.
1: Tak jest, tak jest. No to... i teraz oczywiście policja szuka Batmana, nie? Bo
0: nie można,
1: bo nie
0: tak
1: można
0: robić.
1: Przywiązywać ludzi do słupa najwyraźniej.
0: I to taśmą klejącą to bardzo boli, jak się odkleja włoski wszystkie.
1: Tak, ale jakby, no, jakby troszkę może się bardziej przyłożyli do roboty, to by niepotrzebny był meksykański Batman.
0: To prawda, w ogóle świetna ksywa, meksykański Batman. Jeszcze trzeba mu jakieś intro wymyślić.
1: Właśnie, bo w oryginale to było na na na na na na na na na na na na na na na Batman. To tutaj by było na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Batman.
0: Jak coś to kradnę tylko Mikołajowi jedzenie, czyli się nie liczy. Batman, nie szukaj mnie, proszę.
2: Chyba, że to ja. Where is she?

0: Alabama Ten, Moonlight w Meloradiu. A jeszcze w tej godzinie udowodnimy wam, że Poznań to jest miasto doznań.
1: No w Poznaniu rzeczy się dzieją niesamowite. Mieszkańcy są oburzeni, ale ja w sumie nie wiem dlaczego.
0: Bo widziałeś filmik, dlatego. A jaki? O tym za moment.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji dnia psa. Rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława na 90.

0: G-Girls, Call the Police w Melo Radio. Faktycznie chyba trzeba zadzwonić na policję, bo w Poznaniu dzieją się erotyczne pokazy.
1: O nie!
0: Dwie dziewczyny myły się na ulicy, były ubrane względnie i ludzie są oburzeni, że w Poznaniu takie rzeczy.
1: Ja to tego nie rozumiem, bo jest lato, nie? I ludzie najpierw się oburzają, jak ludzie się nie myją, a potem jak się myją, to też jest to oburzenie.
0: No w zasadzie w czym problem? Przynajmniej właśnie nie śmierdzą, tak?
1: Tak, tak. No i no, mi się ładnie, fajnie się patrzyło.

0: a tabletka. I tańcz w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. Za chwilę 16 i to oznacza jedno. Newsy. A tam news. Będzie a tam o pociągach.
1: Będzie o pociągach i o tym, co możemy zrobić, jeśli nasz pociąg został odwołany lub miał opóźnienie. Coś dla ciebie.
0: Mi powiedzieli, że nie dostanę pieniędzy.
1: No widzisz.
2: Oszukali cię chyba w takim razie. Ale to się przekonamy za chwilę.
3: A już o 16 zagramy.
2: Another talk to you.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.

0: Reklama.
1: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie. Meloradio

0: Iwona Wyciślok, zapraszam. To ma być kulinarna uczta. 4 i 5 lipca przy Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w Iławie odbędzie się Festiwal Smaków Food Trucków. Będzie można skosztować dań kuchni azjatyckiej, gruzińskiej, meksykańskiej, amerykańskiej czy greckiej. Będą dmuchańce dla dzieci, a dla dorosłych strefa odpoczynku. Jeśli macie ochotę trochę poruszać biodrami, to w piątek wybierzcie się do Parku Miejskiego przy Żabie w Iławie na potańcówkę pod chmurką. W repertuarze utwory, które łączą pokolenia. Początek godzina 20, wstęp wolny. Potańcówka pod chmurką to zapowiedź Dni Iławy, które rozpoczną się dzień później. Na Dni Lubawy trzeba poczekać prawie do końca sierpnia. 27 sierpnia koncertową część Święta Miasta otworzą Kubańczyk oraz Grupson. Ten koncert odbędzie się na Stadionie Łazienkowskim w Lubawie. Miejska impreza potrwa w sumie 3 dni.
1: Zbliża się 16, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: 6 pociągów odwołano dziś przez awarię sieci trakcyjnej. W kolejnych dniach PKP nie przewiduje już większych problemów z przejazdami. A jeśli wasz pociąg został odwołany lub miał opóźnienie, można starać się o odszkodowanie, mówi Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.
4: W każdej takiej sytuacji należy podchodzić indywidualnie i rozpatrzeć każde opóźnienie pociągu i każdą sytuację indywidualną, na ile wpływ opóźnienia rzeczywiście tego pociągu było spowodowane upałami.
3: No ale w przypadku upałów przewoźnicy mogą bronić się siłą wyższą, niezależną od nich. Odszkodowanie oferuje za to londyńskie lotnisko Heathrow. Proponuje darmową terapię dla osób, które ucierpią wskutek budowy trzeciego pasa startowego, bo jak informuje portal Independent, lata niepewności wokół rozbudowy wywołały niepokój w lokalnej społeczności.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie czy coś ci dzwoni?
2: No, tak.
1: Starcze dźwięki będą. Mikołaj, siemanko. Siemanko.

0: Switch Disco, Ella Henderson, React w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Przeglądamy z Mikołajem internet i nie dowierzamy własnym oczom i uszom przede wszystkim.
1: Tak, tak.
0: Ibisz jest każdemu znany.
1: A jego żona była ostatnio gościnią podcastu Matcha Talks i tam pojawił się taki dosyć ciekawy temat różnicy wieku w związkach, bo żona Krzysztofa Ibisza jest od niego 27 lat młodsza.
0: Spora to różnica, ale ja to kumam akurat.
1: I oto co miała do powiedzenia na temat różnicy wieku.
0: Słuchamy.
2: A wiesz, co jest najgorsze, że jak widzę parę z różnicą wieku, to nie mogę na nich patrzeć, bo mnie to po prostu aż mierdzi. Czuję takie, nie mogę na to patrzeć, Krzysztof, co ty przecież sama tak masz, ale ja nie mogę na to patrzeć. Ja to po prostu, jak ludzie z nami wytrzymują, jak oni mogą w ogóle być wśród nas i ich to nie obrzydza, albo że w ogóle jak oni dają radę, że na to patrzą, powiem szczerze.
1: Ale w ich przypadku to jest inaczej, bo ona się robi coraz starsza, Krzysztof, prawda, coraz młodszy, więc gdzieś tam się spotkają po drodze.
0: Może faktycznie to kwestia tego. Karnawał, gips, PZ, for money. A za chwilę czy coś ci dzwoni? Dzisiaj dźwięk wakacyjny?
1: Chyba tak można to nazwać. No mi się kojarzy na pewno z latem.
0: I z dzieciństwem. Więcej już nie podpowiadamy.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: into you. Cyril Mary Jo, Still into you. Czy coś ci
1: dzwoni? Dzisiaj zabawa będzie szybka.
0: Mamy głosówkę od naszego słuchacza Michała. Posłuchajmy. Może jeszcze raz?
2: Dźwięk kojarzy się z latem i z dzieciństwem. To jeszcze bez muzyki mogę zgadnąć, że chodzi o Family Frost. To był jedyny rozpoznawalny znak dzieciństwa, lata, lodziki prosto z food trucka.
0: Czas na dźwięk?
1: To myśmy tam mieli zagrać? Przypomnij go. No Michał, dzisiaj pozamiatał.
0: Pozamiatałeś, Michał, poza gratulacje. Jeszcze raz zagram dźwięk, jakby ktoś nie wiedział.
1: Ale możecie napisać albo powiedzieć, które lody z Family Frost były waszymi ulubionymi. Ja to... lubiłem te kanapki takie, wiesz,
0: ja
1: w wafelku.
0: Ja też. Idziemy na lody? Czy coś ci dzwoni? When the bass...

0: Fast Cars Superstars. Trwa nasza gra terenowa na Melo Radio na Instagramie.
1: Musicie być fast, jak te Cars i zbić pionę z Monią. Czerwone włosy, zielona gąbka, żółta koperta, a w kopercie podwójne zaproszenie na Sunrise Festival.
0: Musicie znaleźć miejsce, które jest przeciwieństwem...
1: Rybochłopa.
0: Rybochłop, przeciwieństwo. Bawcie się dobrze.

0: Jakoś tak gorąco się w studiu zrobiło.
1: Ogień jest, idzie z nieba, niestety żar. Droga S17 między Warszawą a Lublinem na przykład została zamknięta tymczasowo, ponieważ tam się stopił asfalt.
0: Wow.
1: Tak się podniósł, że dosłownie zrobił się próg zwalniający na środku drogi ekspresowej.
0: To uważajcie na siebie.
1: Tak, uważajcie na gorąco.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie.

0: Rehab, Michel Schulte, Better Me в Малорадио.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jak ja to lubię, jak ja lubię wam sprawiać przyjemność. Naprawdę jest to moja pasja i dlatego postanowiliśmy ogłosić kolejnego artystę, który wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
2: 31 lipca, czyli w piątek, wystąpi duet, niemiecki duet Pan Pot.
0: Świetna nazwa, łatwo zapamiętać, chwytliwa, Pan Pot.
2: I też idealnie się złożyło, że wystąpią właśnie 31 lipca, ponieważ Monika została znaleziona na mieście już.
3: Bardzo ładnie, zadanie wykonane.
2: Zadanie wykonane, jak mogliście usłyszeć.
0: A zadanie brzmiało: znajdźcie Monikę od naszych social mediów, czerwone włosy, zielona gąbka i koperta. W tej kopercie bilety na Sunrise Festival i to była taka gra terenowa w Warszawie.
2: Gratulujemy zwycięzcy.
1: Sunrise Festival.

0: To nowość jakaś świetna, Invisible Jazzy.
1: A już o 17 zagramy
2: Dive into the Ocean, Alok Ziba i Człowiek Portugalia.
0: Yay! I to wam zagramy punktualnie o 17.

0: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disney.com.
14: Castorama! Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
16: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
17: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Meloradio i Łapa. Słuchaj na 92 FM.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
0: Co jest grane w Iławie?
2: Iwona Wyciślok, zapraszam. Natalia Schroeder, Piotr Rogucki i Normalni Ludzie oraz Krzysztof Zalewski to gwiazdy 7. edycji Iława Sand Lake Festiwalu. Impreza odbędzie się 18 lipca w Amfiteatrze Miejskim. Impreza startuje o 20. Nieco wcześniej, bo już 10 lipca na parkingu przed Kinoteatrem Pasja w Iławie odbędzie się Silent Disco. To druga edycja tego wydarzenia w Iławie i podobnie jak w ubiegłym roku, każdy z uczestników otrzyma bezprzewodowe słuchawki i sam wybierze muzykę, przy której chce się bawić. Ta cicha dyskoteka zaczyna się o 20, wstęp jest wolny. I jeszcze coś dla fanów motoryzacji. 5 lipca w Lubawie odbędzie się 6. edycja zlotu pojazdów klasycznych i zabytkowych Retro Show. Wypasione fury z dawnych lat znajdziecie na placu przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. Wydarzenie rozpocznie klaksoniada i parada pojazdów. To w samo południe.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
3: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
4: Ula Harciarek on the mic. Ceny paliw mogą wzrosnąć, bo jutro przestaje obowiązywać rządowy pakiet CPN, a to oznacza koniec cen maksymalnych, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
5: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych.
4: Według ekspertów benzyna może średnio kosztować 6,5 zł. Upały i burze, przed tym ostrzegają synoptycy. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. No i na koniec zaglądamy na trybuny Mundialu, a tam cała plejada gwiazd, bo na meczach pojawili się już m.in. Brad Pitt, Shakira, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton czy Bill Gates.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Byli też Ronaldinho i Ronaldo, między innymi, jakby to kogoś interesowało.
4: To jest piłkarz?
3: Wychodzę!
6: To jest piłkarz? Ronaldo?
4: Mikołaj wyszedł, więc być może poprowadzę tę godzinę sama, ale na pewno przyda się WhatsApp Meloradia. No wiem, że piłkarz!

0: Jax Jones, Inna Roads and Breathe w Melo Radio. Codziennie po 17 potrzebujemy waszych głosówek, które możecie nagrywać na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Dzisiaj mamy do was pytanie związane poniekąd z wydarzeniami ostatnich dni, ponieważ jak mogliście usłyszeć, no był problem z pociągami.
0: Co można robić na literę W pociągu?
1: Można wietrzyć gadki, wystawiając je przez okno podczas podróży.
0: Można też wietrzyć stopy, ale bardzo tego nie lubię.
1: O, nie, proszę tego nie robić w pociągu, a w ogóle nigdzie w miejscu publicznym. No już bez przesady.
0: WhatsApp Radia, czekamy na głosówki, co można robić na literę W w pociągu.

0: Niech się kręci Filipek, Nel i Sermicha. My cały czas kręcimy nasze głosówki. Pytamy dzisiaj, co można robić w pociągu na literę W?
1: Na literę W można robić dużo rzeczy. Tak sobie z Mikołajem śmieszkowaliśmy, że można wietrzyć stopy.
0: Ja powiedziałem gadki, to ty powiedziałaś stopy.
1: No i mamy odpowiedź Pawła na moją propozycję.
2: No i tutaj się może robić niesmacznie. Jedni chcą wietrzyć, drudzy chcą wąchać.
0: Ale są tacy.
1: Są tacy. A według Bartka co można robić na literę W w pociągu?
3: Wykoleić.
1: Ojej.
0: To niebezpiecznie, lepiej nie.
1: Lepiej nie. I mamy jeszcze Kamila, proszę bardzo.
4: Cześć, na literę W w pociągu można wyć z gorąca.
0: W ostatnich dniach na pewno. Co można robić w pociągu na literę W? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, też na W, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Don't want your love. Teardrops turning in a solution. Four walls painted white.

0: Moving to the Sun, úžel v Meloradiu. A my sprawdzamy, co można robić na literę W w pociągu. Kasia?
1: W pociągu na literę W można wierzyć, że dojedzie się na czas.
2: Wiara czyni cuda.
0: Tak mówią. I Tomeczek, prosimy.
3: Wysłuchiwać przeprosin za to, że jest opóźnienie.
2: No tak.
0: Ja usłyszałam, policzyłam, jak mój pociąg się spóźnił do Warszawy. Chyba 16 razy przepraszali.
2: A oddali ci chociaż 16 zł?
0: Dali mi wodę i batonika.
2: To chyba nie.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
0: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
7: Po reklamie.

0: Bardzo to lubię. In My Bones, Lost Frequencies, David Kushner. A my sprawdzamy, co można robić na literę W w pociągu. Karolina.
1: W pociągu na W można na przykład wcinać wałówkę.
2: Ktoś napisał też, że kanapkę z jajkiem. To jest to takie idealne danie właśnie na podróż.
0: Ale według Piotra, romantyka...
3: Można też wzdychać do pięknych dam.
2: To takie romantyczne, no bo pociągi to też tak w sumie, wiesz, klasa, nie? W kapelusiku można pojechać.
0: Czuję do ciebie pociąg, Mikołaj.
2: Ale się opóźnił niestety.

0: Trips. Cześć. Hard to be humble.
1: A Trips na to?
0: Poczekaj.
2: Nie.
0: Cześć, Adrian.
1: Siema. Mogę też tak samo odpowiedzieć, czy nie?
0: Możesz.
1: Nie. Nie. No i dobra, co tam u was?
0: Nie.
1: Okej. Okay. Pozdrawiamy Tripsa serdecznie. Fajnie. Fajnie, że ten. Zapraszam od 18, gra.
0: Dobra.
3: A już o 18 zagramy.
1: Nie. Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: No razem.
1: No 95% słuchaczy właśnie wyłączyło radio.
2: Pa, pa.
1: Pa, pa. Teletubisie mówią pa, pa.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.
2: Minuta do 18, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
3: Czerwona flaga nad kąpieliskiem Gdynia Śródmieście. Nie można się w nim kąpać z powodu zakwitu sinic. Iga Świątek jest w drugiej rundzie Wimbledonu. Nasza tenisistka pokonała Amerykankę Taylor Townsend. Iga w Londynie broni tytułu. Zostajemy w temacie sportu, ale teraz piłka nożna. Niemcy opłakują porażkę na mundialu. Wczoraj odpadli po rzutach karnych z Paragwajem. Kibice i eksperci są wściekli.
4: Mamy piłkarzy bez motywacji i serca oraz aroganckiego, upartego i przemądrzałego trenera, który nawet w obliczu zawinionej także przez niego katastrofy i kompromitacji nie chce odejść, piszą niemieckie media. Upadek niemieckiej piłki nożnej jest częścią głębszego trendu i procesu żegnania się Niemiec z wysokim poziomem.
3: Informację zebrał Wojciech Hernes.
2: Ula, czy można w takim razie w nawiązaniu do pierwszej wiadomości powiedzieć, że kąpielisko Gdynia Śródmieście to red flag? Trochę
3: tak.

0: idę w Melo.
1: Siemanko, 18 na zegarach, ja jestem Adi i mamy wtorek. Całe szczęście, za nami już jest poniedziałek i dzisiaj mieliśmy delikatne ochłodzenie na termometrach i faktycznie było to czuć. Również w komunikacji miejskiej były trochę inne zapachy, a my dzisiaj w programie mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia, no bo będzie dużo niespodzianek dla was. Ktoś powie Sunrise, ktoś powie festiwal, ja powiem no dobra, ale jeszcze nie teraz. A może jakaś fast money, szybka kasa, 200, a nawet 500 złotych? Bądźcie czujni.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: A to Justin Bieber, Nicki Minaj.

pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

Fuka i Liwka, Enklawa i Chcę Więcej. 10 minut po 18. Wtorek i tak podkręcamy tempo. I mam do was jedną taką bardzo ważną prośbę. Jeżeli zgłaszaliście się do szybkiej kasy, to weźcie, włączcie dźwięk i sprawdźcie, czy macie naładowany telefon, dobra?

0: Burak Jeter, ale to nie taki burak na drodze. To jest naprawdę spoko gość, który tworzy genialną muzykę. My Life is Going On, trochę nawiązanie do Domu z Papieru. 18 minut po 18, a teraz będzie show. Szybka kasa od Meloradia. No właśnie. To jest ten moment, kiedy będziemy dzwonić do kogoś z was i wręczać, mam nadzieję, szybką kasę. Dzwonimy na początek do Gosi. 5 sygnałów mamy jak zwykle i liczymy na to, że Gosi uda się odebrać. Mamy pierwszy. Dawaj, dziewczyno, zróbmy coś szalonego. Odbierz, to będzie coś bardzo miłego. 2. Nie patrz tak na mnie, Karolina, nie to miałem na myśli. Ej, no mamy drugi sygnał. 3. Halo, tak, dzień słucham. Dobry.
1: Dzień dobry.
0: Adrian Nowak z Meloradia z tej strony. Czy mam przyjemność z Gosią?
1: Tak, tak.
0: Siema, co tam robisz, gwiazda, co u ciebie?
1: Siedzę sobie z mężem.
0: O, siedzisz sobie z mężem, okej, okay, to wiele wyjaśnia. A powiedz mi, zgłaszałaś się do szybkiej kasy?
1: Tak, zgłaszałam się.
0: No i jakbyś tak hipotetycznie wygrała, to na co byś to wydała? Musimy wiedzieć, to bardzo ważne.
1: Wydałabym to na materac turystyczny, ponieważ wybieramy się nad morze z mężem pod namioty, na rowery.
0: Fajnie, czyli będziecie pływać na materacu, tak?
1: Nie, to będzie materac do spania, taki do namiotu.
0: A, czyli kempingowo będziecie działać, czyli będziecie, czekaj.
1: Tak, tak.
0: Będziecie spać na plaży, dobrze rozumiem?
1: Nie, niestety plaża to jest nielegalne, ale blisko plaży.
0: Rozumiem, inne rzeczy na plaży też nie są do końca legalne, ale... My się tym nie przejmujemy, bo ty zgarniasz szybką kasę, 200 są twoje, gratuluję Gosia!
1: Super, bardzo dziękuję.
0: Ja dziękuję. Powiedz mi, kiedy ruszacie w takim razie?
1: W przyszłym tygodniu.
0: To jedźcie ostrożnie, wszystkiego dobrego dla was i podeślijcie jakąś fajną fotkę, dobra?
1: Dobra, dzięki.
0: Dzięki. Szybka kasa od Meloradia. Anyma i Bad Angel.

Lumix, Self-Aware w remiksie. Podkręcamy tempo 27 minut po 18, ale jest piękne słońce. Nie widzę żadnych truskawkowych księżyców, ale widzę piękne pomarańczowe słońce. No właśnie, bo już powoli będziemy chyba mogli mówić o zachodzie. Przy okazji, jeżeli myślicie o jakiejś randce, no to temperatura już powoli spada. Panowie, to wy musicie wykonać ten pierwszy ruch. Znaczy nie, to nie... To tak i tak działa, ale myślę, że z waszej strony to wypada bardziej, nie? To, żebyście wy tam coś napisali. Róbcie coś! Junotas, narkotik. Bardzo wciągający numer jeszcze w tej godzinie.

0: Home.
1: Autopromocja.
2: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
3: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
4: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
2: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
4: A miałbyś takie piękne życie.
5: No dramat.
3: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
4: Maracin
2: i Daria.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
1: O reklamie. IDF Melo.
8: So you face it with a smile. There is no need to cry.

Somebody's watching me, Beat Freaks, Meloradio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, a ja przychodzę z dobrym info, bo powraca mega fajna akcja, która sprawi, że przeżyjecie spoko randkę. No bo mówimy o 19. edycji festiwalu Lotto Kino Letnie, gdzie się spotykamy. Warszawa, Sopot, Zakopane, ale nie tylko, bo także zgodnie z tradycją jest też Giżycko. Oczywiście event pod chmurką zaczyna się za moment, bo tak dokładniej to jutro, 1 lipca o 21:00. No jak dobrze obczajcie, to też jest opcja kina samochodowego. A co obejrzycie? No na przykład Pana Tadeusza. Może akurat ktoś ma maturę do poprawki.

0: Lucky Lucky, Cooler Than Me w Melo Radio. 7 minut do godziny 19. Podkręcamy tempo. Ej, w ogóle co u was? Jak się macie dzisiaj? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio, bo ja czekam na głosówki. No i chcę się dowiedzieć, jak żyjecie. Czy dajecie radę z tymi łupałami? Czy może bez kitu idziecie na jakąś randkę? Albo po prostu na jakiś spacer? WhatsApp Melo Radio, znajdziecie go na meloradio.pl. Koniecznie dawajcie znać.
1: A już o 19 zagramy
0: BB Rexa, Faithless i New Religion. Ten nowoczesny klasyk punktualnie o 19:00.

0: Idę w Melo.
1: Siemano, 19 na zegarach, a ty po tej stronie cały czas jesteśmy razem i czekam też na was, no bo ladies and gentlemen, na WhatsAppie Meloradia czekam na ploteczki, co tam u was, jak się macie i w ogóle. Niedługo będę miał też bardzo ważne informacje dla osób, które chciałyby przeżyć coś niesamowitego i to tak pod koniec lipca, na przykład na Sunrise Festival. Ale najpierw trochę pogramy, oczywiście Bebe Rexha, Faithless New Religion, to było obiecane, no i będzie jeszcze w tej godzinie spotkanie między innymi z Davidem Guettą.
0: Meloradio, idę w Melo.

Jakby do mnie Calvi zadzwonił, to ja bym odebrał. Mam nadzieję, że wy też. Explosion wysyłany przez Blutacza! No dobra, teraz sprawa bardzo poważna. 18 minut po 19 to jest ta chwila, kiedy możecie zaszaleć dosłownie i w przenośni, bo mam dla was jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival! I to na piątek, 31 lipca, na rozpoczęcie tego, co się wydarzy w Kołobrzegu na Podstrzelu. Jeżeli chcecie tam być, spoko mordeczki, nie ma problemu, ale wiecie, nie ma nic za darmo! Trochę musimy was pomęczyć, ale mamy super pytanie. Jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa? No i dlaczego wybór padł właśnie na to? Czekam na ultra, ale to przeultra kozacko kreatywne pomysły w formie głosówek, bo to one będą brane pod uwagę w naszej zabawie. Przypomnę pytanie, jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa? O co walczymy? O podwójne

0: naprawdę pauza i magnetyk w Melo Radio.
1: Sprawę mam. Czemu szeptem mówię? No bo nie wszyscy mogą o tym usłyszeć, bo mamy tak, podwójne zaproszenie. Pojedyncze.
0: Znaczy nie, jedno podwójne, to miałem powiedzieć, tak? Tak. Jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival. I to na piątek, 31 lipca, w Kołobrzegu, bo ktoś może jeszcze nie wie. Jeżeli chcecie tam być, to wystarczy, że nagracie nam głosówkę z odpowiedzią na pytanie, jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa i dlaczego. Ja czekam na ultra kreatywne pomysły. I jak będzie coś ultra kreatywne, no to macie bilety. meloradio.pl, tam jest nasz WhatsApp. Chyba wszystko powiedziałem.

0: Shine i Użel. Bardzo fajna nuta. Użel będzie, wiecie gdzie?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No właśnie,
2: szanowni państwo, sprawdźcie.

0: Migasz na Sunrise Festival, baw się dobrze, no i uważaj, bo jelito drażliwe, to jelito drażliwe i wiem co mówię.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend, znajomy mi Grillex i później Żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kartę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 790.

0: 69 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Po reklamie.

Mega dobrze mi się ta nutka kojarzy. Dużo wspomnień, no tak. Ale jest też po prostu świetna. Florida CI Wild Ones w Meloradiu, 17 minut do 20. Piosenka z rocznika 2011, czyli już trochę czasu minęło, a nadal brzmi naprawdę doskonale. Przy okazji Floridy jeszcze to przypomnę, bo może część z was o tym nie pamięta. No ale przecież ten gość był u nas niedawno w Polsce, w Warszawie dokładnie. Jeżeli dobrze pamiętam, to był 23 dzień maja. I wtedy, no piękny to był koncert, nie zapomnimy go nigdy, bo też była nasza ekipa. Możecie też to nadrobić i zobaczyć na mediach społecznościowych Meloradia, jak doskonale to wszystko wyglądało i w jak pozytywnym nastroju był Florida i jak bardzo zresztą kocha Polskę. Także w wolnej chwili polecam nie tylko zostawić followa na naszych socialach, ale też po prostu te storki sobie obadać i posty, bo naprawdę było to coś pięknego. A teraz pogadajmy o czymś trochę nowszym, jeśli chodzi o muzę. Hello, the sun is up, where are you? To Mizmo i muszę powiedzieć, że ten tytuł jest naprawdę bardzo romantyczny, bo powiedzieć komuś, że słońce jest tam, gdzie jesteś ty, no to chyba nie ma nic lepszego. Gramy to już teraz w Meloradiu. Jeżeli chcecie, to można na to głosować. Meloradio.pl. Do dzieła.

0: Notary Talk to You w Meloradio, 8 minut do godziny 20. Taki kindly reminder. No bo może wy się nie odzywaliście dawno do swoich ziomków, przyjaciół i tak dalej, bo wiadomo, wszyscy mamy dużo na głowie, oczywiście, że tak, ale może to jest dzisiaj dobry dzień, by napisać i zapytać, co słychać. Wiecie, taka przypominajka na zasadzie, hej, ja tu cały czas jestem, możesz na mnie liczyć. Myślę, że to jest dobra rzecz, dzięki której wszyscy poczujemy się lepiej. Przemyślcie, a wy słuchacie Idę w Melo i myślę, że będę miał dla was miłą niespodziankę po 20. I to szczególnie tą muzyczną, ale może jeszcze jakąś? Zaraz się przekonamy.
1: A już o 20:00 zagramy.
0: Lubię cię jak lato, modelki i Włodarski.
2: A ja lubię cię jak lato, ach to ty. Lubię kiedy chłopią my deszczy. Lecimy na kluby jak ty.
0: A propos lata, no to się przygotujmy na pogodę, która się delikatnie zmieni, bo jutro może być w całej Polsce deszczowo, także ostrożnie. Nadal ciepło, ale jednak deszczowo i burzowo.

0: Reklama.
1: You ready?
0: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
0: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Po reklamie. Idę w melo.
6: Siemanko, 20 na zegarach, Hadi po tej stronie. Dobrze, że jesteście i super, że nie ma już poniedziałku. On po prostu wziął i wyparował, mamy wtorek i ten też się kończy, a skoro jutro środa, to wiecie, że piątek jest już blisko. W takim nastroju mam nadzieję, że będziemy razem. Modelki włodarskie, lubicie jak lato, od tego zaczynam i cały czas pytam o to, jak się macie, gdzie jesteście. WhatsApp radia znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła i wybaczcie, mimo wszystko jest gorąco.

Iben i Hala w Melo Radio, 15 minut po godzinie 20. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, sprawa jest pilna, bo z tego co widzę, no to pokolenie Z się mocno zaczyna denerwować na milenialsów. I mówię o tym bardzo głośno, bo sam jestem milenialsem. Bardzo mi się nie podoba, że z nimi tu coś podskakuje. Ale z tego co czytam, to podobno milenialsi mają tendencję do tego, że cały czas pouczają. No i Gen Z mówią, nie chcemy być pouczani. My mamy swoje życie, mamy swoje pomysły i tak dalej. To jest oczywiście całkowita racja. Każdy musi trochę przeżyć po swojemu, zobaczyć jak się w danych zagadnieniach funkcjonuje i tak dalej. Ale to jest, wiecie, tak samo jak ta historia, kiedy dziewczyna przychodzi z problemem do faceta i facet od razu chce radzić. A to nie zawsze podobno o to chodzi, tylko trzeba po prostu czasem wysłuchać. A milenialsi tego nie do końca potrafią. I mówię to z autopsji. Także słuchajcie, częziaki, bo wiemy lepiej!

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

LMFAO i Party Rock Anthem w Melo Radio, 27 minut po 20. Podkręcamy tempo. Brakuje mi więcej takich nutek, szczerze mówiąc. Ja wiem, że jest dużo dobrej muzyki dookoła, ale ja jestem takim trochę nostalgicznym gościem i lubię sobie przypomnieć takie imprezowe hymny. Ale to, co wam zagram teraz, jest iście genialne. Alan Walker, Ava Max i Fate.

0: To też takie mundialowe trochę. Mam nadzieję, że pamiętacie. Jill Curry, Tom Grennan i Lionheart w Melo Radio. 19 minut do 21. Słuchajcie, wczoraj mówiliśmy trochę o złą bolu i o naszej melozynie, no i niestety, no padła. Co tu dużo mówić, niestety. Adam, weź to nam powiedz, co tam się w ogóle dzieje u was. Zróbmy takie małe podsumowanie może. O, siemano w ogóle.
1: Cześć słuchacze Melo Radia, z tej strony Adam z ekipy Easy Trip. Na wstępie chciałbym wam bardzo podziękować za wniesioną pomoc do naszej zbiórki. Pieniądze trafiają bezpośrednio do potrzebujących dzieci z domu dziecka, więc jeżeli jeszcze jej nie wsparliście, to jest idealny moment. Zbiórka nadal trwa i nadal będzie trwać. Link jest na naszym profilu Easy Trip Złombol na Instagramie. A teraz szybko. Jako fani motoryzacji cierpimy przez to, że nie udało nam się dojechać, aczkolwiek to jest Złombol i jego kwintesencja zdarzyła się na naszych oczach i w naszym samochodzie. Jest to samochód, który jest 89 roku, jest starszy ode mnie i to grubo, więc no wszystko mogło pójść nie tak i w tym przypadku poszło. To jest nauka, żeby nie przejmować się tym, co się dzieje, tylko po prostu dostosowywać się. Trzymajcie się i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na przyszłej edycji.
0: Też mam taką nadzieję, trzymam za to mocno kciuki. Panowie, dziękujemy za fajne emocje, a tę piękną melozynę możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Melo Radio. Clean Bandit, I don't wanna hurt you. Zobaczcie, niby to takie proste by to powiedzieć, ale jakie wymowne.

0: Frequencies, Calum Scotty, Where Are You Now w Melo Radio. Lost Frequencies, gość, który będzie na tegorocznym Tomorrowland, to jasne. No i Lost Frequencies to też facet, który pamiętam, jak grał tę nutkę w Polsce i to było całkiem przemiłe doświadczenie, piękne wyróżnienie, charakterystyczne. Nuta jest naprawdę świetna i chyba nawet wam powiem, jedna z moich ulubionych od Lost Frequenciesa. Genialne doświadczenie.
1: A już o 21:00 zagramy.
0: No właśnie, będzie to James Hype i Waterfalls Melo Radio. Na James Hype pojawi się m.in. na Sunrise Festival 31 lipca. Zaczynamy w Kołobrzegu. Potężne melo!

0: Reklama. Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Po reklamie. Idę w melo.
1: Idziemy razem tak naprawdę, bo nic bez was. Pamiętajcie, 21 na zegarach, Adi z tej strony, siemanko! Fajnie, że jesteście, a w tej godzinie będę robił co w mojej mocy, żebyście mieli bardzo dużo pozytywnej energii, bo może akurat coś na spontanie się udało zorganizować i planujecie dobre melo. Co u was, gdzie jesteście, co robicie? Głosówki, czekam na nie. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Szczerze liczę na waszą pomoc, bo jestem głodny ploteczek.
0: Meloradio. Idę w melo.
1: James Hype Waterfalls. Z Jamesem Hype'em widzimy się na Sunrise Festival.

Martin Garrix, Ed Sheeran, You Repeated w Melo Radio. Słuchajcie, dzieje się, no miłość kwitnie, chce się powiedzieć, Dua Lipa i Callum Turner. No widzimy w mediach społecznościowych i nie tylko ich wspólne zdjęcia podróży poślubnej. No i powiem tak, jest bardzo romantycznie, bardzo uroczo i nawet pojawiły się nagie zdjęcia w wannie. Niektórzy piszą, że to takie niebo na ziemi. No ja powiem tylko tyle, no słuchajcie, są zakochani, bawią się życiem, niech korzystają i jest naprawdę super. Ale no... Dobrze się bawiam. Dobrze to wygląda. Nieważne. Dua Lipa Illusion w remiksie Rigarda gram to już teraz, ale w tej godzinie jeszcze spotkanie z Gordo i Renny Zonewaldem, Loco Loco, no bo Sunrise Festival, przypominam, już niedługo się zaczyna.

Ale się cieszę, że to gram wam teraz. Charles i Robin Schulz, Melo Radio, Love Tonight. No i wrócę na moment jeszcze do pięknego rozdziału, jakim było odwiedzenie formacji Shaus na żywo, bo przyjechali do nas kawał drogi tak naprawdę do Warszawy i to było już, wiecie co, nie pamiętam dokładnej daty, ale to była jeszcze zima. No i poszliśmy z Mikołajem Kujawińskim, który akurat miał przyjemność i wielki zaszczyt porozmawiać z grupą. No i poruszyli wiele tematów dotyczących muzyki, między innymi fakt, że podoba im się mega w Polsce, ale też to, że planowali wystąpić z zespołem. No i właśnie, to co słyszeliście tutaj, no to wiadomo, to jest pięknie wyprodukowana nuta, jeszcze tu Robin Schulz pomiksował jest sztos, ale to, co oni robią na scenie, to jest coś nieprawdopodobnego. To pięknie brzmi, pięknie wygląda, a to, jaką chemię mają ze sobą, to jest coś po prostu nie do opisania. Jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć ich na żywo, no to zróbcie to, bo myślę, że będziecie bawić się po prostu cudownie. Bledka, tańcz, to już teraz Melo.

Użeli, mówię to The Sound w Melo Radio, 16 minut do 22, podkręcamy tempo i przypominam bardzo grzecznie o tym, że Użel oczywiście będzie na tegorocznym Sunrise Festival, a wy też tam będziecie, tylko wystarczy, że dobrze będziecie i uważnie słuchać Idę w Melo, no bo jutro po 18 myślę, że będzie też ku temu niezła szansa, by coś trochę zaszaleć i zgarnąć trochę fajnych wlot, także nie czekajcie i bądźcie po prostu ze mną jutro i tak just in case, jak Timmy Trumpet, słuchajcie Melo i taka nuta też poleci teraz.

ale są One Republic in Your Eyes w Melo Radio. 7 minut do 22. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. No i co, tak naprawdę jutro się słyszymy, jutro też będziemy szaleć, więc przygotujcie się na to od razu, bo będzie naprawdę przepięknie. A skoro już mówimy o środzie, to do weekendu naprawdę blisko. Do usłyszenia, siemanko.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: O reklamie.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, piją brawa pośladkami.
1: Meloradio i Ława.

0: Radio Iława.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: A no, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.